0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Polskie MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Dzisiaj rusza dwudniowy szczyt NATO w Ankarze i Szekspir w Wilanowskim Parku już po raz 10.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 miliardów za rządów PiS, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił.
3: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Polski Karol Nawrocki. Klub PiS złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Wintera.
4: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
1: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
5: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
1: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
6: Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
1: Mówi pełniący obowiązki dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać się będą do 2 sierpnia. Wejściówką jest bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Portugalię 1-0.
2: Super FM. Pogoda.
7: Wczoraj, kiedy tak padało mocno w Szczecinie, to już myślałem, że nigdy nie przestanie. Tak intensywne opady deszczu. Dzisiaj też będzie padać, też będzie mokro, no ale może potrzebowaliśmy po tych upałach opadów deszczu. Teraz 16 stopni i właśnie przelotnie pada. Padać będzie jeszcze po południu i wieczorem. Maksymalnie 20 stopni we wtorek. Jutro w środę wietrznie, bez opadów, słonecznie i 21 na termometrach.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
0: Super FM.
7: Post Malone i Circles w Super FM. Tą piosenką rozpoczniemy wtorek na 97,5. Ja nazywam się Bartek Czetowicz. Cieszę się, że mogę razem z wami wstawać i rozpoczynać nowy dzień.
0: Lato. Dzień dobry, lato!

To jest wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz miejskich imprez. Dzień dobry, to Super FM. 12 minut po godzinie 6 trwają zapisy na biegowe, bulwarowe. 3 wakacyjne odsłony przed nami tego cyklu. Zawodnicy, którzy chcieliby przebiec się po nadodrzańskich bulwarach, mają jeszcze na to szansę. Zapisy są nadal otwarte. Ta pierwsza edycja tegorocznego bulwarowego była bardzo wymagająca, jak podają urzędnicy. Żar z nieba nie pomagał w biciu rekordów. To cytat ze strony Wiadomości Szczecin EU. A terminy biegów to 25 lipca, 15 sierpnia i 5 września. Ten cykl otwarty jest również dla najmłodszych biegaczy, bo wszyscy, którzy ukończyli minimum 2 lata, mogą wziąć udział w biegu małych żeglarzy. A szczegóły, zapisy także z online za pośrednictwem strony ProTiming24.pl.

Fosta, The People i Pumped Up Kicks. 20 minut po godzinie 6. Cześć, dzień dobry, witajcie prosto z deszczowego Szczecina. Bartek Czetowicz, Ekoport przy ulicy Gdańskiej. Będzie dzisiaj nieczynny, ale pozostałe ekoporty pracują bez zmian. Także jeżeli chcielibyście wywieźć dzisiaj jakieś odpady, śmieci, to przy ulicy Gdańskiej nie będzie to możliwe. Natomiast ekoportów jest tyle, jest taki wybór na terenie całego miasta, że myślę, że nie będziecie mieć z tym większych problemów. Ale ten przy ulicy Gdańskiej, powtarzam, dzisiaj we wtorek nieczynny.

0: prognoza pogody dla Szczecina już za chwilę. Dzisiaj deszczowo, to chyba nie jest tajemnica. Od rana mokro, a będzie padać także po południu i wieczorem. Jak będzie jutro, jak będzie pojutrze, czyli środa, czwartek, w prognozie pogody już za kilkanaście sekund.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Ustalmy jedną rzecz, że w tym tygodniu jest i będzie wietrznie. W czwartek 24 stopnie i tylko słońce. Jutro w środę 21 stopni i także słonecznie. Dzisiaj od rana pada i będzie padać do końca dnia. Teraz 16 stopni, maksymalnie 19.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Więcej szczecińskich informacji już za chwilę na 97,5. Dobrze, że jesteśmy razem, prawda? Przegląd tych najważniejszych aktualności z naszego miasta, informacje z dróg, to wszystko do godziny 7, także po godzinie 7, a razem jesteśmy do godziny 10. Bartek Czetowicz, dzień dobry.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

Kaja, Igor Anbregowicz, czyli prawy do lewego, lewy do prawego. Dzień dobry, tu Super FM, 6:38 i oczywiście najważniejsze informacje ze Szczecina. Plac między ulicą Emilii Gierczak a Otwocką na Prawobrzeżu się zmienia. W Dąbiu zrywają beton między blokami. Powstaną zielone miejsca wypoczynku i rekreacji, bo zmianę przejdą w sumie to łącznie nawet trzy place z betonową nawierzchnią. Na jednym powstanie plac zabaw, na drugim siłownia, a na trzecim ciche miejsce do odpoczynku i powinny być gotowe maksymalnie do listopada tego roku. A więc trzy miejsca takie w Dąbiu, to w okolicach ulicy Otwockiej, o której już wspomniałem, ale także przestrzeń między budynkami przy ulicy Ustki, tam między innymi Bujak na Sprężynie, Huśtawka, Domek Tipi, Piaskownica. No to brzmi jak pomysł na miłe, ciekawe popołudnie z dzieckiem, prawda?

11 minut zostało nam do 7. We wtorek, dzisiaj 7 dzień lipca, deszczowy to będzie dzień, deszczowy, mokry to jest dzień, ale będzie lepiej jutro, pojutrze już tylko słońce. Firma STS została partnerem kluczowym piłkarskiej Pogoni Szczecin. Mogliście usłyszeć o tym również w wiadomościach radia Super FM. Jej logotyp będzie widoczny na froncie koszulek meczowych. No i to jest zmiana dla kibiców, z perspektywy kibiców, no ale także na strojach treningowych, zarówno męskiej, jak i sekcji kobiecej Dumy Pomorza. Przedłużenie tej współpracy. STS już z Pogonią współpracował, tylko że logo Bukmacher trafi na front koszulek meczowych. Zresztą o tych koszulkach Pogoni Szczecin to jeszcze będziemy mówić, ale to już przed godziną 8, bo wczoraj przecież sportowcy zaprezentowali wyjazdowe stroje na sezon 2026-2027 i zaczęło się w komentarzach. Oczywiście części kibicom się nowe stroje podobają, innym się nie podobają, a więc w sieci trwa żywiołowa dyskusja na temat tych strojów, ale o tym będziemy mówić przed godziną 8. Jeżeli chcecie przeczytać więcej o współpracy marki STS z Pogonią Szczecin, no to zaglądajcie na stronę radia Super FM, czyli www.super.fm.

0: 3 minuty, ba, nawet 2,5 minuty zostały do godziny 7. Przed nami wiadomości radia Super FM, informacje, raport z kraju i ze świata, potem prognoza pogody dla Szczecina, a po godzinie 7 więcej muzyki, informacji z naszego miasta. Co myślę też ważne, po godzinie 7 startujemy z poranną zabawą radia Super FM. Dzisiaj też będzie można coś wygrać.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leo Farm.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
7: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burza i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy.
6: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
8: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
7: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
9: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
7: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00. Utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. Pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
7: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir, upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji, liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. A norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
11: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
7: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczodniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych rocznie.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
6: Super FM. Pogoda.
0: Czyli powinniśmy pracować krócej, tak? Taki był wniosek z tej informacji w wiadomościach przed momentem, bo całej nie słuchałem, muszę przyznać. Krócej, ale za te same pieniądze. Albo krócej za większe pieniądze. O! 16 stopni, teraz trochę się rozmarzyłem, 16 stopni teraz w Szczecinie i przelotne opady deszczu i tak będzie padać dzisiaj przez cały dzień, maksymalnie 19, jutro już słonecznie i sucho, jutro 21, a w czwartek nawet 24 stopnie, wietrznie w tym tygodniu od początku tego tygodnia aż do końca.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
12: Lato.
4: Super FM.
0: Skoro trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to można tak na sportowo, gdybym był komentatorem sportowym, chociaż częściowo można powiedzieć, że byłem, bywam jeszcze czasami, no to mógłbym powiedzieć takim sznytem właśnie piłkarskim, komentatorskim, że już za chwilę okazja będzie niesamowita na to, żeby wygrać, zdobyć coś na antenie radia Super FM. Tak jest! Zabawa, karnawał w Super FM. 5 minut po godzinie 7 do zdobycia wejściówki, zaproszenia, pieniądze do wydania w lokalu Prywatka na Deptaku Szczecińskim. Tak jest. Co trzeba zrobić? Trzeba słuchać radia Super FM. W ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu minut zdradzimy szczegóły. A dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Już mówiłem, że 5 minut po 7? Jak mówiłem, to trudno, powtórzę się. 5 minut po godzinie 7. Cześć!

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: 12 minut po godzinie 7, wejściówki, zaproszenia, kasa do wydania w lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. Do zdobycia w tym tygodniu w Radiu Super FM, ale co trzeba zrobić, żeby mieć szansę, żeby zdobyć takie zaproszenie? Trzeba dzwonić 912-45-5, i zgadywać, o jakie atrakcje Szczecina chodzi. Atrakcje Szczecina w te wakacje odgadujemy, no bo przecież trwają wakacje właśnie, a więc te atrakcje również dla Szczecinian czasami nieznane. W niektórych miejscach nie byliśmy, chociaż tam mam nadzieję, że byliście. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To jest atrakcja, która sięga w głąb ziemi. W głąb ziemi. 912-45-5. Trzeba dzwonić i odpowiadać, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. W głębi ziemi. Więcej na razie nie będę mówić. Następna wskazówka, następna podpowiedź po godzinie 8 po 9. Standardowo rozwiązanie naszej zabawy. Czekamy na telefony.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Nie dość, że kolizja, to jeszcze prace drogowców. W drodze z Prawobrzeża do centrum długie kolejki. Kierowcy zatrzymają się już na moście Pionierów. Raczej odradzamy jechać teraz przez basen górniczy z Prawobrzeża do centrum. Lepiej będzie wybrać się przez Podjuchy, Floriana Krygiera, droga krajowa numer 31 w obie strony przejezdna. Na następnie można na przykład Tamą Pomorzańską dostać się w okolice Dworca Głównego albo południową Mieszka Pierwszego do centrum, do Alei Piastów. Tam utrudnień nie ma. Natomiast nie dość, że prace drogowców to jeszcze kolizja. Na domiar złego i jeszcze deszcz pada. Przelotne opady deszczu w Szczecinie. Otóż wszystkie plagi po prostu spadły na kierowców dzisiaj, tych, którzy z Prawobrzeża chcą dostać się do centrum. Mam nadzieję, że my odrobinę wam poprawimy humor, a poza tym będziemy przypominać i podpowiadać, że jeżeli bardzo wam zależy na czasie, to lepiej będzie wybrać się przez Zdroje i Floriana Krygiera do centrum. A w samym centrum Szczecina teraz utrudnienie nie ma. Nie ma kolejek na Wojska Polskiego, na Żołnierskiej, ale także na Zagadłowicza. Gumieńce też wyglądają nie najgorzej. Mieszkańcy Gumieniec w wakacje to mogą się tylko pośmiać z tych, którzy z Prawobrzeża chcą dostać się do centrum, bo oni muszą stać, a na Gumieńcach jest całkiem nieźle. No ta sytuacja zmieni się, kiedy rozpocznie się rok szkolny i kiedy wrócą studenci do naszego miasta. 23 minuty po godzinie 7.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Bryan Adams w Radiu Super FM, 27 minut po godzinie 7, tak, po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. Dobrze, że jesteśmy razem, dobrze, że słuchacie Radia Super FM. Oczywiście my przypominamy wam o utrudnieniach. Utrudnienia przed Estakadą Pomorską rozpoczynają się bardzo, bardzo wcześnie. O tej porze trzeba zwalniać już na moście Pionierów. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że prace drogowców, to jeszcze kolizja przed, czy w okolicach Estakady Pomorskiej, na basenie górniczym. Dlatego strzeżcie się kierowcy, którzy z Prawobrzeża chcą dostać się do centrum. Jeżeli chcecie to zrobić raz, dwa, lepiej będzie pojechać ulicą Floriana Krygiera. Więcej o tym pewnie będziemy mówić w wiadomościach Radia Super FM, które już za chwilę o godzinie 7.30, a po 7.30, ojoj, muzyka, i to muzyka taka, że zrobi wam się lepiej i cieplej na sercu. Uwierzcie mi, warto zostać z nami.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne, ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Poli 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzej Kutys, dzień dobry. Korek od mostu Pionierów w kierunku Śródmieścia Szczecina. Wtorkowe wiadomości zaczynamy od znanego problemu kierowców i pasażerów komunikacji na remontowanej Estakadzie Pomorskiej. Zamknięty jeden pas ruchu, ten od strony wjazdu z Prawobrzeża. Rano się korkuje, a do tego pogoda nie pomaga i mamy tam jeszcze kolizję. Za to alternatywnie od Floriana Krygiera większych problemów obecnie nie ma, a kłopoty na Estakadzie Pomorskiej powinny się rozwiązać z końcem października. Do tego czasu pewnie jeszcze nie raz będziemy tam o zatorach mówić, bo planowane są kolejne zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu.
11: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Szczecińska policja ostrzega przed oszustami. Wakacje jest coraz więcej zgłoszeń. Do wyłudzeń dochodzi zazwyczaj przez telefon. Oszuści podszywają się pod pracowników banków, policję, członków rodziny. Dzwonią, wywołują presję czasu, straszą włamaniem na konto, wypadkiem bliskiej osoby albo tajną akcją policyjną. Szczecińscy policjanci podkreślają, że gdy ktoś przez telefon prosi o pieniądze, należy przerwać rozmowę i zweryfikować sytuację, dzwoniąc na przykład do banku lub bliskiej osoby.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
10: Byli partnerem wiodącym, a teraz są partnerem kluczowym. Pogoni Szczecin, firma STS. Jej logotyp będzie widoczny na froncie koszulek meczowych i treningowych, zarówno męskiej, jak i kobiecej sekcji Dumy Pomorza. CEO Pogoni Szczecin, Dan Kessler, na konferencji prasowej odpowiadał także na pytanie o relacje Pogoni z poprzednim sponsorem, czyli giełdą Zonda Krypto. To głośno w kraju sprawa oszustwa na co najmniej 350 milionów złotych. Czy także Pogoń straciła? Tego się na razie nie dowiedzieli.
12: Świętujemy tak naprawdę długoletnią współpracę, przedłużenie długoletniej współpracy z naszym dotychczasowym partnerem i myślę, że mówienie tutaj o podmiocie, który nie jest częścią tego wydarzenia, nie jest po prostu na miejscu. Co mogę powiedzieć, że jesteśmy w takim okresie wypowiedzenia, natomiast no, nie chciałbym, abyśmy przy weselu rozmawiali o pogrzebie.
10: Tak więc na razie ciszej nad tą trumną. Pogoń zaprezentuje jeszcze oficjalne swoje nowe koszulki meczowe. Pierwsza wyjazdowa w marynarskie pasy już jest, a do tego tematu tych koszulek jeszcze pewnie będziemy wracać w wiadomościach. Natomiast wiadomości sportowe jak zawsze dominuje Mundial już teraz w Radiu Super FM.
9: Super FM Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Reprezentacja gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem. Podobnie jak wcześniej dwaj pozostali współgospodarze, Meksyk i Kanada. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem, najprawdopodobniej w Rydze. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Biało-czerwoni walczą o trzeci w historii występ w Mundialu. W 1967 roku zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 roku w Chinach uplasowali się na 8. miejscu. Aleksandra Iala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. A w ćwierćfinale oprócz Paolini, która zmierzy się z Martią Kostiuk, zagrają także Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elize Mertens. Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Swój występ Słoweniec skomentował tak.
14: Look, it's because of him. It's because of Isaac today.
13: To dzięki niemu, dzięki Isaacowi del Toro. Pod sam koniec etapu poczułem, że mam jeszcze trochę energii, no a on dał z siebie ponad 100% na tym ostatnim podjeździe. My jako drużyna w połowie etapu zdecydowaliśmy, że możemy dziś powalczyć o zwycięstwo etapowe. Bardzo się cieszę, że tak rozpoczęliśmy tour i dzisiejszy finisz był niesamowity. A drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu, Duńczyk Jonas Wienigo.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Za nami deszczowy poniedziałek, przed nami deszczowy wtorek. Dzisiaj też będzie padać, również po południu, teraz 16 stopni, maksymalnie 20, wietrznie w tym tygodniu. Można powiedzieć, że atmosfera iście mundialowa, no bo w Chicago też odbywają się mecze Mistrzostw Świata. Chicago zawsze nazywane jest tym Windy City, wietrznym miastem. W Szczecinie w tym tygodniu jest bardzo podobnie, bo wieje nawet tak w porywach do 50 km na godzinę i jeszcze będzie wiać jutro i pojutrze. Jutro natomiast dużo słońca, 21 stopni. W czwartek będzie już tylko cieplej, bo 24.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
0: 7.36, mówiłem, że będzie niespodzianka i jest. Czyli Village People, YMCA w Radiu Super FM. To też można powiedzieć, że pod Mistrzostwa Świata. 7.36, jedziemy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Nie. Albo jakby to powiedzieli Amerykanie, no. Nie jedziemy Estakadą Pomorską do centrum Szczecina. Tam utrudnienia rozpoczynają się na moście Pionierów. Dlaczego? Dlatego, że prace drogowców. Wcześniej mieliśmy jeszcze kolizję w okolicach Estakady Pomorskiej. To generuje utrudnienia. Oczywiście, chyba że wam się nie spieszy, to wtedy można spokojnie sobie pojechać mostem Pionierów, basenem górniczym. Ale to nie jedyne utrudnienia o tej porze w Szczecinie. Na zjeździe z trasy zamkowej w zasadzie w stronę Prawobrzeża też długa kolejka samochodów teraz. Także wyjeżdżając z centrum lepiej będzie wybrać się rondem Portowców. W obie strony chyba lepiej, łatwiej będzie teraz rondem Portowców. Skomplikował nam się ten poranek na ulicach Szczecina, chociaż myślałem, że będzie spokojnie, ale opady deszczu też dają się we znaki kierowcom najprawdopodobniej. Węzeł Głębokie, tutaj utrudnień nie ma, ale ja Wojska Polskiego także. Kilka minut stracicie na ulicy Wyszyńskiego. Wszystkich Świętych oczywiście. Przed Arkońską i Niemierzyńską na Wyszyńskiego jest w miarę w porządku. Także spokojnie, jeżeli chodzi o północ Szczecina, dobrze na Bogumińskiej, nie najgorzej na Pokoju. To też jest coś ciekawego. Obotrycka jest bardzo tam przyzwoicie. Wilcza z Czanieckiej, Gątyny i Matejki także.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Ja się

0: Na zegarach, na licznikach 7:46, dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca, witam, dzień dobry, tu Super FM. Teraz do was, do tych, którzy szukają drugiej połówki. Jarek pyta o złote rady za pośrednictwem mediów społecznościowych, o relacje damsko-męskie, chociaż ja nie czuję się autorytetem. Natomiast są kwestie niepodważalne. Kochani, jest kilka red flagów, kilka czerwonych flag, kiedy poznajecie swoją potencjalną partnerkę, albo odwrotnie, partnera, drugą połówkę po prostu, no bo jak inaczej to skomentować, kiedy ona mówi, że Szczecin leży nad morzem?
1: Co ty robisz?
0: Albo nie chce zamówić frytburgera, bo mówi, że to dziwne.
1: Co ty robisz?
0: Lub kiedy jedzie przez estakadę pomorską do centrum, bo zapomniała się, że tam są gigakorki.
1: Co byśmy zrobili, Jezus Maria?
0: Nie popełniajcie tego błędu. Nie jedźcie przez estakadę pomorską do centrum Szczecina, bo tam kolejki, a w Super FM teraz... Survivor. I oko tygrysa, którego wam życzę, tego zacięcia tygrysa we wtorek, w ten deszczowy poranek. Za 12 minut będzie 8:00.

0: 7.51. Dzień dobry, tu Super FM. W ten wtorkowy, deszczowy poranek, ten deszczowy dzień, bo dzisiaj padać będzie tak naprawdę i przed południem, i po południu. Więcej na ten temat powiemy w prognozie pogody, która już po wiadomościach. Serwis informacyjny przed nami za 8 minut. Najważniejsze informacje z kraju, ze świata. O tych najważniejszych dla Szczecina mówimy przecież regularnie. Po godzinie 8 też będziemy mówić. Kolejki, korki. Przypominam wszystkim, którzy za kółkiem, że już na Moście Pionierów rozpoczynają się utrudnienia jadąc z Prawobrzeża do centrum Szczecina, no bo przecież zwalniamy w okolicach Estakady Pomorskiej, tam trwa remont torowiska, a jeszcze przed godziną 7:00 także kolizja w tym miejscu, to dodatkowo potęguje problemy kierowców. Jeżeli chodzi o kolejki, utrudnienia, to nie jedyne miejsce, bo zwolnicie także przy Nabrzeżu Wieleckim w okolicach Mostu Długiego, a na wyjeździe z centrum na trasie zamkowej też mogą pojawiać się problemy. Więcej tych miejsc trudnych dla kierowców, o nich będziemy mówić już po godzinie 8:00. Słuchacie radia Super FM. Najlepsza muzyka na naszej antenie. Dua Lipa, Inner Circle, Jason Derulo, Black Eyed Peas, One Direction i tak dalej, i tak dalej. Eurythmics, Madonna, Benson Boone. Tak będziemy grać do godziny 9:00, a razem jesteśmy nawet do 10:00.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
11: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
12: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
11: No właśnie, widzę.
12: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
11: Serio? To czemu ja się tu męczę?
12: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
13: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś w Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u. Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
3: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
1: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
4: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
1: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezary Jaszczyk.
5: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat. A nieoficjalnie sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
1: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch, wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwane kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
6: Cytując klasyka, ciągle pada od rana. Przelotne opady deszczu w Szczecinie, padać będzie też po południu. Teraz 17 stopni, maksymalnie 20 i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Wieje dzisiaj, wiać będzie jutro i także pojutrze, ale jutro już tylko słońce i bez opadów deszczu. Jutro 21, a w czwartek 23 stopnie.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
7: Super FM.
6: Następna, druga we wtorek wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. To już za chwilę, kilka minut i będę znowu podpowiadać, a za poprawne odpowiedzi są wejściówki, zaproszenia i vouchery z pieniędzmi do wydania do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. To po pierwsze. Po drugie, od godziny 8.30 będziemy mówić o piłce nożnej, o reprezentacji Polski, no ale także o trwających mistrzostwach świata. Tam dopiero się dzieje. Są wielkie pożegnania, rozstania, ale też takie przyjemne, radosne momenty. Prawie 4 minuty po godzinie 8.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Szczecin ma bardzo dużo atrakcji. Generalnie Szczecin to jest atrakcyjne miasto na wakacje. I o tym chcemy mówić właśnie w lipcu i w sierpniu na antenie Radia Super FM. Wy odgadujecie po naszych wskazówkach, o jakie atrakcje Szczecina chodzi i za to macie szansę zdobywać atrakcyjne nagrody. W tym tygodniu to zaproszenia do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława i tam pieniądze do wydania na specjalnym voucherze. Tak, wystarczy dzwonić 9124555 i odpowiadać, próbować odpowiadać. Pierwsza wskazówka po godzinie 7 była następująca, że to atrakcja, która jest zlokalizowana pod ziemią. Dodam jeszcze, że kiedy była taka potrzeba w czasie nalotów na Szczecin, alianckich nalotów, to miejsce było schronieniem dla, uwaga, 5000 osób. 5000 osób tam weszło, żeby się schronić. O które miejsce Szczecina, o którą atrakcję chodzi? 9124555. To w zasadzie ostatnie minuty, ostatnia szansa, żeby wziąć udział w naszej wtorkowej zabawie na rozwiązanie standardowo, klasycznie po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Cały czas korki w drodze z Prawobrzeża do centrum. Stoi Most Pionierów. Tam zatrzymujecie się w drodze do Estakady Pomorskiej. Utrudnienia dla kierowców. Lepiej będzie pojechać ulicą Floriana Krygiera, kiedyś autostradą poznańską, byśmy powiedzieli. Ulica Południowa Mieszka Pierwszego bez utrudnień, bez kolejek. Naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o Gumieńce, Aleje Wojska Polskiego czy Węzeł Głębokie, czyli Zegadłowicza. Dobrze, bez utrudnień jedziemy w tych miejscach. No i generalnie na Lewobrzeżu jest dobrze w tej chwili z przejazdem. Nawet w tych zapalnych punktach, takich jak Bogumińska czy Chorza na północy. No ale niestety w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu, czyli ta estakada pomorska. Prace drogowców, kolizja

0: tym miejscu również. To generuje utrudnienia, tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Także zanim jadąc z prawobrzeża wybierzecie się przez estakadę pomorską, to polecamy.
1: Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się.
0: Może jednak warto Floriana Krygiera pojechać.

0: One way or another. Raczej my od rana polecamy another, a nie one way, żeby nie jechać estakadą pomorską do centrum Szczecina, no bo tam utrudnienia. Dzień dobry, tu Super FM. Więcej informacji dla kierowców już po godzinie 8.30. Za 3 minuty skrót najważniejszych wiadomości. Wiadomości sportowe. Co więcej, Piotr Jarząbek pojawi się w studiu radia Super FM. Ależ się będzie działo. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mówić o piłce nożnej, a za oknem cały czas pada deszcz.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Godzina minęła. Na wjeździe do Szczecina niestety bez zmian, czyli robimy kopię i wklej. Korek od Mostu Pionierów w kierunku Śródmieścia Szczecina do zamkniętego jednego pasa estakady pomorskiej. Trzeba dodać śliską jezdnię, gorsze warunki i kolizje. Utrudnienia trwają od wczesnego poranka na wjeździe do Śródmieścia z Prawobrzeża. Od Floriana Krygiera wciąż za to bez większych kłopotów.
10: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
9: Szczecińskie hospicjum z nową siedzibą. Inwestycja za ponad 7 milionów złotych ze SBO, czyli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych będzie miało nową siedzibę przy Alei Wojska Polskiego. Czekaliśmy na to bardzo długo, mówi Kinga Krzywicka, prezes hospicjum.
11: To naprawdę po tych wszystkich latach wyczekiwania, oczekiwania, to jest w ogóle nowa era dla naszego hospicjum.
9: Prace przy remoncie nowej siedziby mają potrwać półtorej roku. Wykonawca przejął już plan zbudowy.
10: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: Z akcesoriami pływackimi pod pachą, nierzadko napojami wysokoprocentowymi w drugiej ręce, przez plac budowy na kąpielisko. To fragment z komunikatu miasta. Ostrzeżenie, że skrót powstającą trasą północną to nie jest najlepszy pomysł. Jak zwracają uwagę urzędnicy, gdy obok pracuje ciężki sprzęt, to część okolicznych mieszkańców urządziła sobie tam deptak. Nawet widać dzieci urządzające sobie wyścigi na hulajnogach. Jak czytamy w komunikacie, zagrożeni są wszyscy, bo także operatorzy maszyn, kierowcy czy pozostali członkowie załogi budowlanej muszą natychmiast reagować, a to zwiększa ryzyko wypadku. W mailu nie ma informacji o sankcjach za wchodzenie na ogrodzony plac budowy trasy zamkowej. Przypomnijmy, ten plac budowy to od ulicy Łącznej do Szosy Polskiej.
3: Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry, a taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z mistrzostw świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie mistrzostwa świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem. A w drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1, co oznacza z kolei, że z mundiali odpadli już wszyscy gospodarze turnieju. Tymczasem jeszcze przed meczem USA z Belgią szef FIFA Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Folarina Baloguna została podjęta w sposób niezależny i potwierdził, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Infantino napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że tu cytat, organy sędziowskie FIFA są niezależne, funkcjonują oddzielnie, kierują się kodeksem dyscyplinarnym i orzekają na podstawie obowiązujących przepisów i faktów. Ich niezależność jest kluczowa dla zaufania i uczciwości piłki nożnej, to należy zawsze uszanować. Balogun wyszedł w pierwszym składzie, ale nie pomógł Amerykanom pokonać Belgów. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na trzeci turniej Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Osace. Do zespołu na japoński turniej dołączyły środkowa Anna Obiała i przyjmująca Julia Orzoł. Biało-czerwone rywalizacje w Osace rozpoczną meczem z Turcją, dzień później zmierzą się z USA, w piątek z Brazylią, a na zakończenie turnieju w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 2 porażek zajmują 4. miejsce w tabeli Ligi Narodów.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: W Szczecinie od wczoraj można powiedzieć, że...
13: Deszcze niespokojne otargały sam.
0: I nie tylko, i Jasne Błonia potargały, i centrum Szczecina także. Wczoraj padało, dzisiaj pada i będzie padać do końca dnia. Teraz 16 stopni, maksymalnie 21, jutro 21 także, ale jutro już tylko słońce. W czwartek też słonecznie, 23 stopnie. Nieważne, czy we wtorek, czy w środę, czy w czwartek, będzie wiać, tak nawet w porywach do 50 km na godzinę.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Jest i on pojawił się w studiu radia Super FM Profit. Piotr Jarząbek, dzień dobry.
15: Jestem, jak zawsze, dzień dobry.
0: No i co tam, o czym będziemy mówić do dziewiątej?
15: No, były 2 mecze 1/8 finału wczoraj w nocy i odpadły 2 drużyny, z którymi Polacy też na mundialu się mierzyli, więc te spotkania będziemy dzisiaj wspominać.
0: I to na jednym mundialu, tak, w 2002 roku. O kogo chodzi? Szczegóły już za moment. Benson Boone, Mystical Magical. To jest dobra piosenka po 8.30, pana zdaniem?
15: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to skoro Piotr Jarząbek zatwierdza, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić. 8.35.

0: minęła 8.30, to jesteśmy gotowi, żeby mówić o naszych biało-czerwonych piłkarzach, za którymi być może już nawet tęsknimy, bo dawno ich nie widzieliśmy na boiskach europejskich, światowych. Trwają Mistrzostwa Świata, a nas tam nie ma. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM. Piotrek, odpadają Amerykanie z Mistrzostw Świata, odpadają Portugalczycy, a tak się składa, że kiedyś graliśmy i z jednymi, i z drugimi na jednych mistrzostwach.
1: Tak jest, to prawda. Tak jak mówisz, jeszcze zanim przejdziemy do tych mistrzostw, no to muszę przyznać, że ja bardzo tęsknię za biało-czerwonymi. Były co prawda te dwa mecze towarzyskie tam na końcu maja, ale no mimo wszystko, to nie jest to samo. A jeżeli chodzi właśnie o te dwie drużyny, które odpadły już z Mistrzostw Świata tych trwających w 2026 roku, no to tak jak mówisz, Portugalia i USA, a te dwie drużyny razem z nami w grupie znalazły się na mundialu w 2002, na mundialu w Korei i Japonii.
0: Tak jest, oj, ten mundial w Korei i Japonii, to jest otwieranie rany.
1: Bartek Czytowicz złapał się za głowę.
0: Złapałem się za głowę, jak pomyślałem o mundialu w Korei i Japonii. No mecz ze Stanami Zjednoczonymi nie był taki zły, nawet był bardzo dobry. Zresztą pojawiały się też lokalne wątki. Radosław,
1: tak jest,
0: Majdan,
1: Radosław Majdan w tym meczu.
0: W bramce
1: Majdan.
0: Reprezentacji Polski. No i przede wszystkim radość z bramek, bo tam te bramki zobaczyliśmy.
2: Ładna, piękna akcja i znowu MC, który teraz w radosnym tańcu.
0: No tak, 2002, reprezentacja Jerzego Engela, Emanuel Olisadebe wówczas zdobywał bramki dla biało-czerwonych, ale nie tylko, Paweł Kryszałowicz także.
1: No tak, było fajnie w tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, ale musimy powiedzieć, że to był mecz o honor, że w tym meczu Polacy nie grali już o nic, no bo najpierw przegraliśmy 2-0 z gospodarzami, z Koreą Południową, no a potem ten słynny mecz z Portugalią, hat-trick Pedro Paulety i jedna bramka Rui'ego Koszty. No tutaj nie było co zbierać.
0: No dobra, ale tak, żeby nie było negatywnie za bardzo, bo o tym mundialu w Korei i Japonii już rozmawialiśmy, ale kiedy mówisz, rzucasz hasło mecze biało-czerwonych z Portugalią, to mi do głowy przychodzi też inne spotkanie.
3: Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek! Ma zero! Edi Smolarek! Ależ akcja, ależ dzieje biegło!
0: No i co to jest za mecz? Odgaduj.
1: To też były jakieś eliminacje, wydaje mi się.
0: Tak jest, mój drogi, to też eliminacje. Polska, Portugalia, Stadion Śląski w Chorzowie i Polacy wygrywają 2-1 pod wodzą Leo Benhakera. I tak, rzeczywiście, wygraliśmy wówczas z Portugalią, w której w składzie, mój drogi, Cristiano Ronaldo.
1: Już wtedy był.
0: Już wtedy Cristiano Ronaldo. Ricardo Pereira w bramce. W obronie Ricardo Carvalho na przykład. Przecież to są super piłkarze. Deco.
1: Tak, Deco. To jest też potężne nazwisko.
0: Nuno Gomes, Simão Chabrosa w Portugalii. Dlaczego ci śmiejesz? Z mojego portugalskiego się śmiejesz?
1: Tak, troszeczkę.
0: Ja
1: ci dam.
0: I wygraliśmy 2-1 z Portugalią. To był 11 dzień października 2006 roku. No i mecz wyjątkowy. Eliminacje do Mistrzostw Europy 2008. Finalnie na te Mistrzostwa Europy pojechaliśmy, tak. Ale to jak kiedyś będziemy wspominać Mistrzostwa Europy, to będziemy
1: to
0: mówić...
1: To będziemy o tym więcej mówić.
0: Tam też dużo jest do wspominania w tym 2008 roku. No i przede wszystkim Artur Borc, myślę.
1: Tak, na przykład.
0: Jest do wspominania. Natomiast z Portugalią też wygrywaliśmy, ze Stanami także. I mam nadzieję, że następne zwycięstwa z Portugalczykami, z Amerykanami już tylko przed nami.

0: Dobrze, po jednej nutce. Co to jest za piosenka?
1: Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys i Go West w Super FM. Jeszcze 18 minut i będzie godzina 9:00.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Coraz lepsza sytuacja, coraz krótsze kolejki w drodze do Estakady Pomorskiej jadąc z Prawobrzeża. Dobre informacje na Prawobrzeżu Szczecina. Cały czas utrudnienia w drodze do Estakady Pomorskiej, bo w okolicach Mostu Pionierów trzeba już zwalniać jadąc teraz do centrum Szczecina. Natomiast coraz krótsze te kolejki przerzedza się, jeżeli chodzi o liczbę samochodów, a to dlatego, że po prostu im dalej w las o poranku, tym mniej drzew paradoksalnie, no bo przecież coraz większa liczba osób, coraz więcej z nas już w pracy albo w domu na przykład. 13 minut zostało do godziny 9. Pomoc drogowa w Radiu Super FM jest zawsze, nawet kiedy jej nie ma, to znaczy kiedy nie ma serwisów drogowych, to też możecie dzwonić 9124555. My przez cały dzień przyjmujemy telefony od was, można nagrywać się naszej automatycznej sekretarce. Kolejki, jeżeli chodzi o Gumieńce, niedługie, na 2-3 minuty, ale na europejskiej czy na Ku Słońcu warte odnotowania.

0: ze specjalnymi pozdrowieniami dla piłkarzy reprezentacji Portugalii Eurythmics i Sweet Dreams. Oni już mogą marzyć tylko o Mistrzostwie Świata, bo odpadli z Mundialu. O tym będziemy mówić, bo Piotr Jarząbek cały czas razem ze mną w studiu Radia Super FM. Piotr, Portugalia już nie gra. No i to nawet nie chyba, tylko na pewno, ale w sumie z nim to wszystko jest możliwe. Ostatni Mundial Cristiano Ronaldo, tak?
1: Tak, myślę, że mu już tylko te marzenia zostały, żeby to Mistrzostwo Świata zdobyć. No wątpię, że za 4 lata to on będzie miał prawie 45 chyba lat, jeżeli dobrze pamiętam.
0: 45 lat, tak.
1: No to już jest taki wiek, gdzie no z całym szacunkiem...
0: Uważaj teraz, co powiesz. 45 lat to jaki to jest wiek, że co?
1: Jak na sportowca, to już jest wiek taki, gdzie raczej nie pozwala uprawiać sportu na tak wysokim poziomie.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Ja żartuję. Tak, Hiszpania wygrała z Portugalią 1-0. Mikel Merino zdobył tę bramkę na wagę awansu. No i komentatorzy byli troszeczkę zdziwieni, natomiast ja zdziwiony nie jestem. Mikel Merino jest piłkarzem Arsenalu i nawet w pewnym momencie był wystawiany na pozycji numer 9, tak, czyli w ataku. Tak, tak. I to jest taki środkowy pomocnik, niby defensywny, dobrze zbudowany, który sobie dobrze radzi w obronie, ale w ogóle nie jestem zdziwiony, że w tym kluczowym momencie wyszedł ze środka pola, wyłamał się, dostał podanie prostopadłe i świetnie sobie poradził w ataku. Także to nie jest dla mnie szok.
1: No to zaprocentowało na pewno to, że on grał taki dosyć długi moment na tej dziewiątce, faktycznie potrafił się znaleźć za obrońcami, no i wykorzystał bardzo dobre też podanie Ferrana Torresa, to też trzeba podkreślić.
0: I Hiszpania była lepsza w tym meczu, tak po prostu, jeżeli ktoś zasługiwał na tę bramkę w końcówce, to Hiszpania bardziej niż Portugalia.
1: W końcówce tak, tutaj się zgodzę, ale w całym meczu to bym nie powiedział, no bo też pamiętajmy, że chociażby Portugalczycy obijali poprzeczkę Hiszpanów po strzale Nuno Mendesa, tam co prawda był rykoszet, ale mimo wszystko poprzeczka to poprzeczka.
0: Tak, to prawda, że mecz był taki na styku długimi momentami. Anglicy wygrali z Meksykiem 3-2. To też ostatnie wyniki. Kończyli w dziesiątkę, ale udało im się. I Anglia gra dalej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Dzisiaj wtorek i dzisiaj odpoczywamy, panie kolego.
1: Nie, dzisiaj ostatnie dwa mecze 1/8 drogi.
0: To prawda, rzeczywiście, bo Belgia wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 4-1 i przecież Argentyna z Egiptem o godzinie 18, masz rację, a o 22 Szwajcaria z Kolumbią, czyli Argentyńczycy i Kolumbijczycy meldują się w następnej fazie, tak?
1: Tak, myślę, że będziemy mieli derby takiej Ameryki Południowej w tym ćwierćfinale, a poza tym no to praktycznie sama Europa, no i jedno Maroko.
0: Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, no i zwycięzcy tych dwóch ostatnich meczów zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Ja mówiłem, że w tej parze Francja-Maroko jest finalista Mundialu, podtrzymuję to.
1: Okay.
0: Czy jeżeli Leo Messiemu i Argentynie wygrać Mistrzostwo Świata, zdobyć tytuł, to czy Leo Messi będzie najlepszym piłkarzem w historii futbolu?
1: Ja nigdy nie brałem udziału w tej debacie, po prostu cieszę się, że żyję w czasach, gdzie i Leo Messi i Cristiano Ronaldo byli w najwyższym piku formy i uważam, że ta debata jest bez sensu. Po prostu jak ktoś uważa, tak niech uważa, ale nie ma sensu się o to spierać.
0: Dyplomatyczna odpowiedź. A ja nie pytam cię, czy Messi, czy Ronaldo jest lepszy, tylko czy Messi będzie najlepszym piłkarzem w historii futbolu. No bo jeszcze jest Pele, jeszcze Maradona, jeszcze Johan Cruyff. Można by było mówić i mówić i mówić. Dobrze, faworyci do Mistrzostwa Świata na koniec? Bo już mamy ćwierćfinały, to
1: no
0: już
1: tak,
0: możemy mówić
1: to
0: o tym.
1: Prawda. No na pewno Francuzi. Myślę, że tak jak mówisz, w tej parze Francja-Maroko może być finalista. Ja raczej bym go upatrywał we Francuzach. Oprócz tego myślę, że Hiszpania może być faworytem i Argentyna.
0: Francja, Argentyna w finale. No chyba, że ma...
1: Powtórka z Kataru.
0: Tak. Chyba, że Maroko wywinie psikusa i Maroko zagra w tym finale. To tylko typy oczywiście. Wy też możecie dzwonić. 9-1-2-4-5-5. Typować wyniki meczów Mundialu. A wówczas my bardzo chętnie wyemitujemy te telefony na antenie radia Super FM. 8:55. Ja myślę, że jeszcze znajdziemy chwilę na jedną piosenkę. I to piosenkę wyjątkową. Lekarz dusz, bo skoro pada za oknem, to dobry lekarz może się przydać. Doktor Alban w piosence pod tytułem It's My Life w radiu Super FM. Jutro też przyjdziesz po 8:30?
1: Oczywiście, jak zawsze.
0: Będziesz. I będziemy
1: tak
0: mówić o...
1: O Mundialu.
0: O Mundialu, o Mundialach, o Polakach, ale też o zagranicznych reprezentacjach. Za 4 minuty będzie godzina 9:00.

0: Doktor Alban w Super FM, a przed nami oczywiście wiadomości. Wiadomości o godzinie 9.
1: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
4: I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z ciśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z ciśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez ciśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
7: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
6: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa, uważa generał Roman Polko. Były dowódca GROM ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
8: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
6: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce po tym, jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa, dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic w centrum Wrocławia. Im większy metraż mieszkania, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach powyżej 80 metrów kwadratowych metr kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach, mówi ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
9: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
6: Natomiast najbardziej wyrównane ceny mają obecnie mieszkania w Warszawie i w Łodzi.
10: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Super FM. Pogoda.
0: 20 stopni dzisiaj, nawet 20 po południu. Mówię tak, jakby było pięknie, słonecznie, ciepło, a przecież pada od rana. Będzie padać do końca dnia, ale wiecie, kiedy będzie słonecznie? Jutro na przykład i pojutrze, chociaż codziennie wietrznie. Jutro 21 maksymalnie, w czwartek 23 stopnie. Dzisiaj, jak mówiłem, maksymalnie 20, a teraz termometry pokazują w Szczecinie 16 kresek.
10: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Na takie okazje to myślę, że powinienem się przebierać w garnitur specjalnie. Już za chwilę dowiemy się, kto we wtorek wygra poranną zabawę w Radiu Super FM. Naprawdę, już za chwilę, za 11 minut dokładnie powiem wam, kto zdobędzie zaproszenie do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. To jest raz, a dwa, że cały czas podkreślam, bo to bardzo, bardzo istotne w te wakacje. Dzwoniąc regularnie, zwiększacie swoje szanse, żeby już 31 sierpnia wygrać w finale finałów, bo wówczas rejs w obie strony dla dwóch osób do Szwecji od Unity Line. To jest dopiero nagroda. Ja wam zazdroszczę. Wy wystarczy, że zadzwonicie i macie szansę, żeby wygrać. Ja dzwonię i nigdy nic w programie nie wygrałem. Ciekawe dlaczego. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, tu Super FM.
11: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: W wakacje, codziennie rano w Radiu Super FM mówimy oczywiście o Szczecinie, no bo przecież Szczecin nas najbardziej interesuje i o szczecińskich atrakcjach. A skoro mowa o szczecińskich atrakcjach, to nie trudno powiedzieć o tej, którą dzisiaj odgadywaliście. Ja powiedziałem, że znajduje się ona pod ziemią, to jest raz. Nie wiem, czy wspominałem, że wejście do niej jest w okolicach Dworca Głównego. Chyba nie było takiej wskazówki, ale mówię to teraz. 9-1, 2-4, 5-5, wejściówki do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława do zdobycia w tym tygodniu. No i mamy prawidłową odpowiedź. Halo, halo!
3: Dzień dobry, tu Katarzyna ze Szczecina.
2: Witam!
3: W dzisiejszej zagadce chodzi o schron pod dworcem głównym PKP w Szczecinie. Pozdrawiam.
2: Tak! Czyli tak zwane podziemne trasy turystyczne Szczecina. Rzecz jasna, warto się tam wybrać tak swoją drogą, jeżeli nigdy nie byliście, albo jeżeli dawno nie byliście, to myślę, że to jest miejsce warte, godne uwagi, szczególnie kiedy deszcz pada za oknem, ha, bo tam was deszcz nie dorwie.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Katarzyna wygrywa we wtorek, jutro, w czwartek, w piątek. Do końca wakacji się bawimy, także bądźcie z nami.

0: To jest dopiero duet Lady Gaga, Bruno Mars w radiu Super FM. Za chwilę solista Andrzej Kutys w skrócie najważniejszych wiadomości o 9:30.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
12: A jeśli pogoda nie będzie idealna?
11: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
12: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
11: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
13: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: Andrzej Kutys, zapraszam, a na początek informacja dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut. Awaria wodociągu na ulicy Tomaszowskiej. Według informacji podanej przez Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ekipy remontowe powinny usunąć problem do godziny 14. Mieszkańcy Tomaszowskiej powinni szukać podstawionych tam beczkowozów.
16: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
15: Objechać korkujący się często Mierzyn do Zośki. Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czeka na ewentualne odwołania, a gdy ich nie będzie, podpisuje umowę na budowę obwodnicy Mierzyna. W tym przetargu już jedno odwołanie było, zostało uwzględnione, więc wyboru wykonawcy trzeba było dokonać ponownie. Jeżeli tym razem wszystko przebiegnie bez zastrzeżeń, to po podpisaniu dokumentów szacuje się, że w 2029 roku droga powinna być gotowa. Za niespełna 155 milionów złotych wykona ją firma Budimex. Obwodnica Mierzyna będzie prowadzić do wspomnianej Zośki, czyli zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu autostrady A6. Nowa droga oczywiście będzie oznaczać wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej dzielnicy miasta.
16: To są wiadomości w radiu Super FM.
15: Zawodnik Wilków pokazał się w meczach kadry. Dwa zwycięstwa, dzięki którym pozostali niepokonani w kwalifikacjach. W obu pomógł Przemysław Żołnierewicz. Skrzydłowy King Wilków Morskich Szczecin zameldował się na parkiecie zarówno w meczu z Austrią, jak i z Holandią. W pierwszym żołnierz spędził na parkiecie niemal 18 minut, zanotował 11 punktów i 3 zbiórki. Z Holendrami grał niemal 20 minut i uzbierał 8 punktów oraz 4 zebrane piłki. Biało-czerwoni zanotowali obecnie 6 zwycięstw w pierwszej fazie eliminacji do koszykarskich mistrzostw świata. Aby zapewnić sobie awans, muszą zanotować jeszcze co najmniej 2 zwycięstwa w 6 spotkaniach, a zagrają jeszcze mecz i rewanż z Niemcami, Chorwacją oraz Izraelem. A co się gra na mundialu? O tym więcej w Radiu Super FM już teraz.
14: Super FM. Sport.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie odpadli z piłkarskiego mundialu. W 1/8 finału współgospodarzy pewnie 4-1 pokonała Belgia. Stanom Zjednoczonym nie pomogło to, że FIFA na prośbę Donalda Trumpa pozwoliła, by w meczu zagrał Folarin Balogun, który w 1/16 finału otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan USA Tim Ream zarzekał się jednak po meczu, że całe zamieszanie nie miało wpływu na grę jego i kolegów. Nie, to nie miało na nas żadnego wpływu. Jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradziliśmy, to potraktowaliśmy to po prostu prostu jako taki hałas z zewnątrz. Nie miało to nic wspólnego z naszym przygotowaniem do meczu. Taki jest świat, w którym żyjemy. My byliśmy skoncentrowani na sobie, na drużynie, no i nie za bardzo przejmowaliśmy się tym, co mówiono na zewnątrz. A Belgowie o półfinał zagrają z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Dziś na Mundialu kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, o 22:00 Szwajcaria podejmie w Vancouver Kolumbię. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Wimbledonu. Do najlepszej 8 londyńskiego turnieju awansowali wczoraj Flavio Cobolli, Taylor Fritz i Arthur Ferry. Największą niespodziankę sprawił Brytyjczyk, który pokonał w 5 setach Grigora Dimitrowa. Cobolli wygrał z kolei z Alexem de Minorem, a Fritz z Aleksandrem Bublikiem. Dziś dokończenie ostatniego meczu 1/8 finału. Zwycięzca Roland Garros, Aleksander Zwieriew, prowadzi 2-0 w setach z Jerzym Lecheczką. Z kolei w ćwierćfinałach singla kobiet zagrają Jasmine Paolini z Martą Kostiuk, Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elise Mertens. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński, ale swoje dołożył też kapitan Mateusz Ponitka.
2: Dowodzimy te wyniki, dlatego myślę, że na koniec dnia no to jest najważniejsze, dowodzić wyniki i sprawiać radość kibicom.
17: Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze.
8: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
8: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
19: Jak zamienić wtorek w dzień pełen kolorów, sztuki i kreatywnego szaleństwa dla małych i dużych? Zosia Lichota, zapraszam. Już o godzinie 11:00 startuje Akademia Wakacyjna w Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej w Szczecinie. To propozycja dla dzieciaków w wieku od 7 do 10 lat. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy wkroczą w magiczny świat secesji pełen motyli, ważek i fantazyjnych wzorów. W programie nie zabraknie również zabawy detektywistycznej czy projektowania własnych wazonów. Koszt jednych zajęć to 20 zł, a szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakładce Edukacja. Dokładnie o tej samej porze coś dla siebie znajdą też starsi fani pędzla i płótna, bo na placu imienia Ryszarda Tokarczyka w Policach startuje cykl letnich plenerów malarskich. To idealna okazja, żeby złapać letnie światło, poeksperymentować z kolorami i stworzyć swój autorski obraz na świeżym powietrzu. Co najlepsze, tutaj nie liczy się perfekcja, a sam wstęp na zajęcia jest całkowicie bezpłatny. Dajcie się ponieść artystycznej atmosferze tego wtorku, a kolejne wakacyjne informacje już o 12:30.
8: Wakacje w Mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
20: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
21: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
23: Deszcz, chmury, wiatr, no nic nie wskazuje na to, by można było skorzystać z letniej aury, bo tej letniej aury po prostu nie ma. Dzisiaj w Szczecinie maksymalnie do 19, ale odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr. Nawet 13 stopni. Padać będzie do późnego popołudnia i nie zanosi się dzisiaj na poprawę. Wiatr umiarkowany, a nad Bałtykiem sztorm i silny wiatr. Także z opadami. Odczuwalna to nawet 11 stopni. Idealna pogoda na urlop, prawda? Ale jutro powinno być lepiej. Międzyzdroje świnoujście do 17, w czwartek do 20 i słońce, a w weekend także pogodniej do 21. Dzisiaj nad morzem czerwone flagi, ale to chyba nikogo nie dziwi.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
20: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
21: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
22: Lato. Dzień dobry, lato.

Dzień dobry, tu Super FM. Wtorkowy poranek mija bardzo szybko w dobrym towarzystwie, bo przecież ostatnie minuty już jesteśmy razem do godziny 10:00. To chcę wam tylko przypomnieć, że warto codziennie dzwonić do radia Super FM za te telefony, które wykonujecie po 7:00 i po 8:00, pod 9 1 2 4 5 5. Jest większa szansa, żeby wygrać nagrodę główną tych wakacji, a tą nagrodą jest rejs w obie strony do Szwecji razem z marką Unity Line. Dlatego dzwonimy, bierzemy udział w zabawie przez wakacje, a 31 sierpnia dobrze słuchamy porannego programu Radia Super FM, bo być może to właśnie wy wybierzecie się w podróż do Skandynawii.

0: Wiem, że w dobrym towarzystwie czas szybko płynie, mija i tak właśnie minął wtorkowy program Radia Super FM pod tytułem Dzień dobry, lato. Bartek Czotowicz, jutro już będzie czuć to lato bardziej. Jutro raczej bez opadów deszczu, jutro więcej słońca, a dzisiaj od słońca odpoczywamy. Wiadomości o 10 za moment, do usłyszenia.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 10. Wiadomości Super FM.
9: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone. Ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
10: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
9: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami. Ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wada w 32% stawkę PIT.
11: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
9: Pełczyńska-Nałęcz dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progów kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę, ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
12: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego beztroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
9: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji, ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelaere wzrusza ramionami.
13: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
9: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
14: Super FM na lato.
15: To jest program Super FM na lato, a właściwie lato z baletem, bo dzisiaj trwają letnie warsztaty dla dzieci ze szkoły baletowej Balet Kuzmina. Jesteśmy dzisiaj w Joy Dance Tarapackiego. To właśnie stąd, to właśnie tutaj bije serce tańca. To tutaj żyje to miejsce tańcem i aktywnością. Tutaj tworzą się też wielkie projekty o tym, co będzie działo się podczas tych letnich warsztatów dla dzieci, bo jak się okazuje, już dzieci w wieku 8 lat będą próbowały swoich sił w balecie. O tym porozmawiam m.in. z moimi gośćmi. Pierwszym z nich będzie Olga Kuzmina, czyli właścicielka szkoły baletowej Kuzmina. Zapytam, skąd miłość do baletu i jak to wszystko się zaczęło, a także o tym wydarzeniu. Co dzieje się w Joy Dance dzisiaj? Co to za wydarzenie? Warto być dzisiaj z nami z Super FM w specjalnym programie przedpołudniowym z Joy Dance i z baletem Kuzmina.
14: Super FM.

0: tak już kiedyś mówiłam na antenie Radia Super FM. Był to spektakl Giselle i oczywiście po powrocie do domu rozpuściłam włosy, biegałam po mieszkaniu, tańczyłam, mówiłam, że jestem przyszłą tancerką baletu i już nie ma odwrotu.
1: No właśnie, nie ma odwrotu i teraz w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli w Joy Dance, trwają letnie warsztaty dla dzieci. Co to za wydarzenie?
0: To są coroczne wydarzenie. Mamy warsztaty co pół roku, zimowe warsztaty i letnie warsztaty. One są zorganizowane dlatego, żeby dzieci poznały dużo nowych możliwości. To jest intensyw taki, to nie jest 3 razy w tygodniu, czy tam 2 razy w tygodniu, tylko na co dzień siedzimy od godziny 11 do 17.30. My jesteśmy tutaj jak w rodzinie, oglądamy filmy baletowe, tak jak wczoraj dzieci oglądały, piszemy nazwy, rozciągamy się, uczymy nowe choreografie, również dzieci próbują siebie jako choreografki, próbują ułożyć jakiś utwór. No i to jest taka jakby życie nasze taneczne. My tutaj jesteśmy cały dzień i dzieci, od rodziców wiem, że jak wracają do domu, to nawet nie przestają tańczyć. Jeszcze tańczą, tańczą, tańczą.
1: Czyli taniec trwa cały czas, niezależnie od tego, czy są w szkole baletowej, czy w domu. Wspominała Pani o dzieciach. W jakim wieku zaczynają tak naprawdę przyszłe tancerki baletu?
0: Można zaczynać tak, jak ma się no około 3 lat, można nawet jak się ma 2,9, tam 2,10 miesięcy. No tak, kiedy dziecko już słyszy muzykę, rozumie cokolwiek. Także mamy taką grupę, która jest od września. To są dzieci, które nawet jeszcze nie ukończyły 3 lat, ale zaczną naukę od września.
1: Czyli od września można zapisywać się do szkoły baletowej, czy kiedy ta rekrutacja tak naprawdę startuje? Już teraz, czy czekamy do września?
0: Tak naprawdę jest cały czas. Można cały rok dzwonić, cały rok przychodzić na lekcje, próbować. Nie ma takiego ograniczenia, że trzeba albo w tym miesiącu, albo w kolejnym miesiącu. Zawsze nasze drzwi są otwarte dla chętnych uczyć się.
1: Szkoła baletowa to jest jedno, ale tak mi się wydaje, że chyba rodzice najczęściej patrzą też na to, jakie są wyniki szkoły, jakieś sukcesy i tak dalej, nagrody. Jakie zdobyła nagrody Szkoła Baletowa Kuzmina? Bo to na przestrzeni tych wielu lat było ich sporo.
0: Tak, było sporo, ale najważniejszym w tym roku było w Kołobrzegu na konsultacjach baletowych, że zdobyliśmy w profi pierwsze miejsce, zdobyliśmy w grupie 4-osobowej też pierwsze miejsce, zajęliśmy 3 miejsce w kategorii profi klasyka 19+, 3 miejsce we współczesnym 19+, a w poprzednich latach byliśmy na International Dance Organization, tak się nazywa IDO, też zdobywaliśmy 3 i 2 miejsca. Nie będę teraz wszystkiego opowiadać, bo to by za dużo zajęło, ale idziemy do przodu, poprawiamy swoje błędy, pracujemy nad tym, żeby tych błędów było coraz mniej. Zapraszamy różnych nauczycieli z całego świata. No i się rozwijamy, idziemy do przodu.
1: Idziemy do przodu i to jest najpiękniejsze. Mówimy o szkole, mówimy o wynikach, ale chyba najtrudniej jest zachęcić dzisiaj młode osoby do tego, żeby spróbowały tego baletu. Jak to zrobić skutecznie?
0: No tutaj przede wszystkim teraz problem jest z chłopakami. A tak naprawdę, nawet jeżeli chłopak nie będzie tancerzem baletu, on może być tancerzem tańca współczesnego, on może w ogóle później nie być tancerzem, ale on zdobywa tą grację, on nie ma później problemu krępującego, że on nie umie tańczyć. No a jak zachęcić do baletu? To jest postawa, to jest koordynacja, to jest elastyczność w ciele, to jest odwaga. Tutaj w szkole uczymy również charakteru, takiego charakteru, takiego zahartowania, że to jest dyscyplina, że się skupiamy. Oczywiście my się dużo tutaj śmiejemy i tak dalej, ale jak już jest dyscyplina, to jest dyscyplina. Nie ma wyników też bez zasad.

0: są zasady, są jakby tak zwany regulamin takiej higieny tanecznej, która pozwala dziecku nabyć pewnej takiej odwagi w życiu, taka przepustka do dorosłego życia, nawet jeżeli nie będzie później tancerzem.
1: Jeżeli zastanawiacie się, czy warto odwiedzić szkołę baletową Balet Kuzmina, to ja wam zaręczam, warto. Tym bardziej, kiedy trwają letnie warsztaty dla dzieci w Joy Dance. Dzisiaj jesteśmy tutaj w naszym mobilnym studiu Radia Super FM, a jeszcze przed 10:30 mam dla was specjalną atrakcję, specjalną zabawę, w której do zdobycia jest, no nie powiem jeszcze co, ale mamy naprawdę coś wyjątkowego. Bądźcie razem z nami.

0: disco.
1: Italo Disco i The Colors. Tak gramy dla was wakacyjnie w Super FM, choć pogoda z artem dzisiaj nie zachęca do tego, by wychodzić na zewnątrz, ale warto odwiedzić dzisiaj Joy Dance, bo tutaj trwają letnie warsztaty dla dzieci szkoły baletowej Baletku. Zmina jest ze mną Piotrek Jarząbek. Piotrek, tańczyłeś kiedyś balet?
2: No miałem w swoim życiu wiele epizodów sportowych, trenowałem piłkę nożną i siatkówkę, ale baletu mi się nie zdarzyło.
1: Ja tutaj na tej sali, w której teraz jesteśmy, w Joy Dance Studio Tańca, próbowałem zatańczyć balet, ale mi to nie wychodziło. To nie jest taka prosta sprawa, słuchajcie. Ale tak się składa, że rozmawiałem z panią Olgą Kuzminą, powiedziała, że dobrze, to w takim razie, jeżeli pan nie potrafi tańczyć, to może niech ktoś inny spróbuje i to się uda na pewno, bo mamy dla was lekcję indywidualną w szkole baletowej Balet Kuzmina. Co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć? Ano, trzeba zadzwonić. Na jaki numer, Piotrek, przypomnij?
2: Oczywiście 912455, nasz pomarańczowy numer.
1: Dokładnie tak, dzwonicie i lekcja indywidualna w szkole baletowej Balet Kuzmina jest dla was. Nie ma znaczenia wiek, możecie mieć tam 8 lat na przykład, możecie mieć 18. Wszystko jest dostępne, wszystko jest zależne tylko od waszej wyobraźni. Ja to wyobraźnię miałem, ale niestety mi nie wyszło. Może wam będzie lepiej. O, i polecam. 91 wieczórki i 5 piątek. Lekcja indywidualna w szkole baletowej Balet Kuzmina czeka.
3: Super FM na lato.
4: Super FM na lato.
5: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Przedwojenna muzyka w ogrodzie Willi Lenza, światowa gwiazda jazzu w amfiteatrze czy taneczna energia w ogrodach Śródmieście. Barbara Gądek o szczegółach w serwisie kulturalnym. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. W sobotę wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie walce, tanga, fokstroty, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra wraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Dulfer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie szczeciński występ. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. Jeszcze tylko do 26 lipca można w Szczecinie oglądać światową wystawę imersyjną Klimt i Monet. Ekspozycja jest w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie wystawy zajmuje około 2 godzin. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące tysiące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM na lato. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Aqua Resort Międzyzdroje. Wczoraj obiecałam Państwu animację, a dziś jest z nami pani Izabela Sadowska, menadżer do spraw animacji. Animacje w resorcie to nie są animacje tylko dla dzieci.
3: Absolutnie nie są to tylko animacje dla dzieci. Mamy animacje dla wszystkich grup wiekowych. Tak naprawdę zaczynając od maluszków, czyli od Baby Clubu 1-3 latka, przez właśnie dzieciaki, młodzież i dorosłych. Przede wszystkim integrujemy całe rodziny, żeby wszyscy u nas się czuli dobrze, żeby rozrywka była, tak, że tak powiem, skrojona na miarę wszystkich.
2: Co to znaczy integrujemy rodziny?
3: Staramy się, aby każdy u nas znalazł jakieś zajęcia dla siebie. Mamy oczywiście zajęcia rodzinne, sportowe konkursy, show wieczorne, dyskoteki rodzinne, ale mamy też idziemy trochę w drugą stronę, że dajemy opiekunom odpocząć. Mamy tak zwane Kids Club, opiekę dla dzieci powyżej 4 roku życia. 4 godzinki można sobie odetchnąć od swojego dzieciaczka i zostawić pod opieką animatorów oraz w czasie, kiedy trwa dyskoteka dla dorosłych, od 22 do 2 w nocy, w soboty, można zostawić na maratonie bajkowym dzieciaki z animatorami, a samemu skorzystać z naszej oferty takiej imprezowej i skorzystać z imprezy na terenie resortu.
2: Przed chwilą Willy Wonka zaprosił mnie na warsztaty czekoladowe.
3: Tak, przekrój warsztatów u nas jest całkiem spory, od warsztatów plastycznych, kreatywnych, poprzez warsztaty czekoladowe, warsztaty z akrobatyki, mamy też w niedzielę Lego, więc staramy się dostosować naszą ofertę do różnych zainteresowań dzieci, staramy się je rozwijać. Oczywiście nie braknie też zajęć sportowych, więc myślę, że każde dziecko i nie tylko dziecko, ale i młodzież znajdzie tutaj jakieś zajęcia dla siebie.
2: Ja wczoraj rozmawiałam z panią Ewą Tomaszewską, kierownikiem marketingu, i dowiedziałam się, że ożywiacie życie Międzyzdrojów.
3: Tak, co czwartek staramy się, aby nasz resort był widoczny nie tylko na terenie naszego resortu, ale organizujemy paradę bajkową, wyruszamy od nas z resortu i idziemy w stronę plaży. Idą z nami szczudlarze, idą postaci bajkowe, tancerze, także zabieramy naszych gości tutaj z resortu, rozpoczynamy tańcem, idziemy wesołą paradą i lądujemy u nas na plaży, gdzie dalej mamy imprezę z DJ-em i dalszą zabawę. W międzyczasie jeszcze szukamy bursztynów na plaży, także łączymy wiele atrakcji. Jest naprawdę wesoło i kolorowo.
2: Interesujące jest to, że Aqua Resort Międzyzdroje ma te animacje przez cały rok. Tutaj jest bardzo duża grupa animatorów zatrudniona, 14 osób, i to jest zatrudnienie stałe.
3: Tak, animacje dzieją się przez cały rok, może nie przez cały rok w aż tak licznym teamie, ale zawsze mamy animacje. To rzadko się zdarza w hotelach nadmorskich, ponieważ morze się nam kojarzy głównie tutaj z rozrywką wakacyjną, ale u nas program animacyjny trwa przez cały rok. Przez cały rok są animatorzy. Oprócz lata fantastyczną mamy też świąteczną wioskę Mikołaja, ferie bajkowe, więc tutaj nie można powiedzieć, że skupiamy się tylko na lecie. Animatorzy towarzyszą pobytom całorocznym.
2: Zatem jeśli chcemy zapewnić atrakcje naszym pociechom, to zdecydowanie tutaj Aqua Resort Międzyzdroje organizuje niesamowite wydarzenia. Animatorzy są poprzebierani, imponują strojami, imponują otwartością, co było słychać zresztą na początku tego odcinka. Zapraszam Państwa jutro. Jesteśmy w tym samym miejscu oczywiście, ale jutro porozmawiamy na temat basenów, bo tutaj jest wyjątkowy świat, nie tylko na, ale również podwodny.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Lato trwa, a najlepiej lato przeżyć z baletem. Trwają letnie warsztaty dla dzieci baletu Kuzmina. Rozpoczęły się w piątek, trwają do czwartku, do najbliższego czwartku, do 9 lipca, a wy cały czas możecie zdobyć lekcję indywidualną w szkole baletowej Balet Kuzmina. Wystarczy zadzwonić na nasz numer 91 2 4 5 5. No i lekcja jest wasza. Możecie nauczyć się dla swojego dziecka, zrobić prezent na przykład, na taką lekcję indywidualną zaprosić. A zaprasza Olga Kuzmina, która jest ze mną dzisiaj tutaj w mobilnym studiu Radia Super FM, właścicielka i założycielka szkoły baletowej Balet Kuzmina. Olga, powiedz, mówimy o balet, ale jaka jest w ogóle historia tego tańca?
1: No, ciągnie się to od XVII wieku, od Ludowika, którego zwali Królem Słońca. Nie był to balet takim, jak widzimy go teraz. To był balet taki dworski. Tańczono go w pięknych sukniach, w gorsetach. Teraz w szkołach baletowych jest nawet taki przedmiot, taniec ludowy, taniec historyczny. I właśnie w tym roku otwieram dwa kierunki w swojej szkole. Profesjonalna nauka, gdzie pierwsza klasa baletowa będzie miała takie zajęcia z takiego tańca ludowego, który jest podstawą, z czego się wszystko zaczęło. Jak powstawały te pozycje baletowe, pozycje rąk, dlaczego się tańczyło w taki sposób, a nie inny. No.
0: Jakie są style w balecie? No bo jest to sport w jakimś stopniu kontuzjogenny też. Do niego trzeba się odpowiednio pewnie przygotować. Ale jakie są style w balecie?
1: Jest taniec klasyczny, jest taniec neoklasyczny, jest modern, contemporary. Tyle, jeżeli chodzi o jakby balet, no bo balet może być w puentach klasyczny, neoklasyczny może być w puentach i w baletkach, współczesny może być ciężki, taki podłogowy, może być liryczny. Jest bardzo dużo takich różnych styli i podstyli.
0: Jak wygląda nauka baletu? Bo ja mam na przykład córkę 8-letnią, no i przykładowo, chciałbym ją zapisać do szkoły baletowej. Od czego trzeba zacząć? Co jest najważniejsze, co jest w pierwszej kolejności najistotniejsze? Strój czy predyspozycje?
1: No, strój w ogóle nie jest ważny. Predyspozycje owszem, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli dziecko chce i ma dwie nogi, dwie ręce, dwa ucha, dwa oka, to jest wszystko możliwe, można każdego nauczyć. Jest nawet taki przypadek, był taki program na TVN, gdzie nawet dla dziecka, który miał duży stopień inwalidności, była nauka, co wyciągnęło dziecko i wiadomo, jest to nadal człowiek inwalida, ale nawet na konkursie baletowym włączyli taką kategorię, że dzieci z niepełnosprawnościami, żeby nie odbierać nikomu w ogóle szczęścia z nauki baletu.
0: Jakie plany ma Balet Kuzmin na najbliższe miesiące, na nadchodzącą jesień?
1: Na jesień, o, no to dosyć niedawno temu, dwa dni temu, dostałam od jednego byłego tancerza, z którym pracowałam, zaproszenie na konkurs, który się odbędzie w Czechach. To się nazywa Galaxy Competition. Będziemy się przygotowywać, będziemy robić jak klasyczny taniec, jak solówki, duety, grupy, takie współczesne.
0: Do Joy Dance wrócimy już niedługo, po godzinie 11, bo trwają letnie warsztaty dla dzieci. Bądźcie razem z nami.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Polska. Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 11. Wiadomości Super FM.
12: Ukraina ostrzega przed kulminacją napięcia w relacjach z Polską. W Wenezueli wciąż wstrząsa, ale akcja ratunkowa dobiega końca. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, zagrał tam wczoraj swój ostatni mecz.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wichy z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
13: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
14: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
12: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią. O czym Przemysław Pozowski.
15: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
16: Normal, triste, por sali.
15: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak. Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych Mistrzostw Świata. Jego marzeniem było wygrać mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi.
12: Portugalia uległa wczoraj Hiszpanii, która o półfinał zagra z Belgią.
11: Super FM na lato.
0: 5 minut po godzinie 11, to jest wyjątkowy program Radia Super FM. Wprost z trwających letnich warsztatów dla dzieci w szkole baletowej Balet Kuzmina, bo to jest lato z baletem. Tak jak patrzę na to, co dzieje się tutaj na sali w Joy Dance Studio Tańca, uczestniczki przygotowują się do warsztatów. Na początek rozciąganie, co będzie potem, będziemy dla Was relacjonować właśnie stąd. Ja Was zapraszam do udziału w naszej zabawie, w naszym konkursie, gdzie można zdobyć wyjątkową lekcję indywidualną w szkole baletowej Balet Kuzmina. Wystarczy zadzwonić na 91 2 czwórki 5 piątek, no i na taką lekcję indywidualną wysłać swoją pociechę na dobry początek rozpoczęcia tej przygody z baletem. Będziemy tutaj razem z Wami do godziny 12, a już za chwilę porozmawiam także m.in. z Olgą Kuzminą, właścicielką szkoły baletowej Kuzmina, ale także z rodzicami pociech, które uczestniczą w tych warsztatach. Bądźcie razem z nami do godziny 12.
11: Super FM

16 minut po godzinie 11. To jest specjalny program Radia Super FM na żywo, gdzie trwają letnie warsztaty dla dzieci, a trwają w Joydance, tutaj na Rapackiego w Szczecinie. Jest ze mną Justyna Geisner, mama Idy, która...

0: przykład w przedszkolu, czy na jakiejś rytmice. Dużo przedstawień, które tutaj mamy, więc to jest też całkiem nowe światy dla dziecka się otworzyły.
1: Zdarzały się momenty słabości, że mówiła, a już nie chcę, już wystarczy, już po co mi to, czy do tego jeszcze nie doszliśmy?
0: Tak, dziewczyny bywają zmęczone, zwłaszcza przed przedstawieniem, kiedy mamy dużo prób, dużo ćwiczeń, ale nigdy nie było, że ja już nie wracam, nie chcę tutaj być i nie mam siły. To nie, taka sytuacja nie miała miejsca.
1: Co jako mama zauważyła pani po kilku zajęciach? No to więcej pewności siebie, odwagi, takiej koordynacji, większej aktywności fizycznej?
0: Po kilku nie wiem, czy ciężko mi powiedzieć teraz z perspektywy czasu, ponieważ to już jest trzeci rok, idę tutaj w szkole pani Olgi, ale po tych trzech latach oprócz takiej tężyzny fizycznej, na pewno wzrostu, to też dyscyplina, bo balet to jest przede wszystkim dyscyplina, praca nad skupieniem się, nad perfekcją, nad systematycznością, gdzie dla dzieci w tym wieku wczesnoszkolnym to nowość. Więc to na pewno dużo daje.
1: Jakie są dzisiaj marzenia Idy, jeżeli chodzi o balet?
0: Marzeniem było stanięcie na pointach, które się spełniło w tym roku, a następnym wyzwaniem na pewno będzie konkurs solowy dla Idy.
1: Jak by pani zachęciła młode osoby do tego, żeby także spróbowały swoich sił w balecie?
0: Jeśli ktoś kocha taniec, muzykę, to myślę, że balet jest taką podstawą i otwarciem drogi do wszelkich innych stylów tańca.
1: No. Ja jeszcze się nie rozciągałem, słuchajcie, tutaj w Joy Dance, bo trwa ta rozgrzewka. Może ja też z tego skorzystam. To wszystko, co dzieje się w Joy Dance w ramach letnich warsztatów baletowych w Szkole Baletowej Balet Kuzmina, możecie śledzić na naszych mediach społecznościowych. Wystarczy wejść na naszą stronę. Ja przypominam, że cały czas do zdobycia jest lekcja indywidualna w Szkole Baletowej Baletu Kuzmina. Wystarczy zadzwonić na 91 wieczórki i 5 piątek, by zdobyć tą indywidualną lekcję z Olgą Kuzminą. A w naszym mobilnym studiu Radia Super FM była ze mną Justyna Geisner, mama Idy, która właśnie, tak jak patrzę tutaj, rozciąga się i tak jak pozostałe uczestniczki tych warsztatów letnich, bo trwają letnie warsztaty Szkoły Baletowej Balet Kuzmina w Joy Dance. Dziękuję pani Justyno.
0: Dziękuję. Super FM.

0: Trwają letnie warsztaty baletowe w Szkole Baletowej Balet Kuzmina. Udało mi się wyrwać Olgę Kuzminę z rozgrzewki, bo tutaj ta rozgrzewka trwała w Joy Dance Studio Tańca. A zapytam Olgo o taniec współczesny, bo czym właściwie jest ten taniec współczesny? Jakbyś w kilku zdaniach przekonała kogoś, kto nigdy nie był na takich zajęciach.
1: To jest wyrażanie swoich emocji, swoboda ruchu, przede wszystkim emocje, elastyczność ciała, umiejętność pod muzykę poruszać się nie tylko w klasyczny sposób, jak to jest balet, tylko tak, jak czuję ciało, ruch, jak my czujemy swoje ciało. Włączamy muzykę i każdy coś robi. Taniec współczesny bazuje się na technice klasycznej, ale jest zupełnie swobodny. Nie ma tak jak w klasyce, wszystko jest podciągnięte na górę, na paluszki, a jest to ekspresja ruchu, raz na górę, raz na dół. Jesteśmy raz na podłodze, wykonujemy elementy podłogowe, możemy później z tego wyjść na piruety. To jest nowe otwarcie dla tych, co nie chcą tańczyć tylko klasyki.
0: Czyli uczymy zarówno techniki, jak i wyrażania emocji tak naprawdę podczas takiego tańca.
1: Oczywiście, no w klasyce też, ale po prostu w klasyce są zasady pewne, a we współczesnym jest swoboda ruchu.
0: Taniec to jest taki sport, gdzie potrzebne są tak naprawdę intensywny wysiłek fizyczny, ale co on daje naszemu ciału, ale też i głowie?
1: Dla każdego inaczej. Jeden poprzez wysiłek fizyczny czuję się dobrze, niektórzy mają, no nie powiedziałabym, że ADHD, bo to od razu bym powiedziała, że ktoś jest chory, nie, absolutnie, tylko no tak jak ja czuję się dobrze, kiedy jestem cały czas w ruchu, po prostu czuję się spełniona, kiedy ja się ruszam, tańczę i tak może inny człowiek czuć.
0: A co daje największą satysfakcję pani jako instruktorce szkoły baletowej?
1: Uśmiech w oczach dzieci, kiedy one są zadowolone, kiedy na przykład o czymś marzą i my to robimy.
0: No i to jest piękne. I to wszystko możecie zobaczyć także na naszych mediach społecznościowych, ale warto skorzystać także z lekcji indywidualnej, która do zdobycia jest na antenie Radia Super FM. Wystarczy zadzwonić na 91 wieczórki 5 piątek. Ja was gorąco do tego zapraszam, a już za chwilę letnia linia brzegowa i świeże informacje z Mundialu.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
12: Znamy kolejną parę ćwierćfinalistów. Ze sobą zmierzą się Hiszpania oraz Belgia, które wczoraj wygrały swoje mecze w 1-8. La Furia Roja pokonała Portugalię 1-0 po dość wyrównanym spotkaniu. Obie drużyny miały w tym meczu swoje okazje. Jeszcze w pierwszej połowie Mikel Oyarzabal zmarnował dogodną sytuację sam na sam, a po drugiej stronie poprzeczkę obijał Nuno Mendes, choć po drodze piłka odbiła się jeszcze od głowy jednego z hiszpańskich defensorów. Po zmianie stron działo się nieco mniej, choć też były groźne uderzenia. Większość z nich oddali jednak Hiszpanie, jak chociażby Lamine Yamal czy Alex Baena. Żaden z nich nie był w stanie znaleźć sposobu na portugalskiego bramkarza. To udało się dopiero w doliczonym czasie gry. Ferran Torres podaniem minął praktycznie całą linię defensywy, a Mikel Merino uderzył obok Diogo Costy i piłka w końcu zatrzepotała w siatce. Hiszpania zrewanżowała się więc za ubiegłoroczny finał Ligi Narodów. Wtedy Portugalczycy wygrali po rzutach karnych. Tym razem La Furia Roja okazała się lepsza i to ona zagra w ćwierćfinale. W drugim wieczornym meczu Belgowie pokonali USA 4-1. Dla mnie najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu był Charles de Ketelare, który w pierwszej połowie dwa razy wpisał się na listę strzelców. Co prawda dwa razy z bardzo bliskiej odległości, ale tam też trzeba umieć się znaleźć. Oprócz tego napastnik Atalanty Bergamo zanotował kluczowy odbiór przy trzecim golu, którego strzelił Hans Van Aken. Czwarta bramka to dzieło Romelu Lukaku, ale bardziej, podobnie jak trzecia, zasługa wysokiego pressingu Czerwonych Diabłów. Dla USA honorową bramkę na swoje konto zapisał Malik Tillman, który ponownie popisał wykazał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego. Na Belgię było to jednak za mało. To europejska kadra gra dalej i szykuje się już do ćwierćfinałowego pojedynku.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
9: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
13: Aura za oknem przypomina bardziej jesień jak wakacyjny lipiec, maksymalnie dzisiaj do 19, ale odczuwalna ze względu na wiatr jest dużo niższa. Pogoda nie zachęca do kąpieli, ale jeśli mimo wszystko chcielibyście skąpać się w jeziorze, przy takim kapuśniaczku, to temperatura wody od 17 w Lubczynie przez 19 na kąpielisku Dziewoklisz do 20 na Głębokim i w Zieleniewie. Na Bałtyku sztorm, tam czerwone flagi i tutaj zdecydowanie odradzam jakiekolwiek próby kąpieli, tym bardziej na plażach niestrzeżonych. Jutro już pogodniej, a w weekend nieco więcej słońca i cieplej, do 21.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
14: Super FM na lato.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Widziała, jak jego zielone tęczówki zaczynają płonąć żywym ogniem. Nie spuszczając oczu z rękopisu, zdjął kąpielówki. Nie myślał teraz o niczym innym. Starał się połączyć pierwsze zdanie łacińskiego tekstu, które zdołał odczytać z wysuniętego ku niemu papieru z nagłówkiem gazety wyborczej oraz stworzoną na prędce w głowie listą remontowanych obecnie na Pomorzu Zachodnim kościołów. Przez chwilę stał nagi, zastanawiając się, dlaczego właśnie jego wybrała. Mikuła wciągnęła powietrze w płuca i robiła wszystko, aby nie zauważył, jak mu się przygląda. Nikita wsunął bokserki i sięgnął pod biały podkoszulek. Nie ukrywam, że zależy nam na czasie. Kobieta wreszcie odetchnęła. Wiemy, że dla profesora transkrypcja tekstu, tłumaczenie, datacja paleograficzna, identyfikacja symboli i ornamentów, przeprowadzenie oceny materiałowej i postawienie hipotezy kontekstowej to bułka z masłem. Zaśmiała się nerwowo. Dla nas to operacja niczym lądowanie Amerykanów w Normandii. Wajda bez słowa założył bojówki i adidasy. W jakiej części kościoła to znaleziono? Zapytał, nie podnosząc wzroku znad sznurowanych butów. Skoro przychodzicie z tym właśnie teraz, to dokument pochodzi z elewacji albo wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbiu. Mówił już jakby do siebie. Pewnie kapsuła czasu. Obstawiam wieżę. Podniósł wzrok, który zawiesił gdzieś w okolicach szyi kobiety. Krzyż, tak? Zapytał. Wyprostował się i zerknął na niekryjącą zdumienia kobietę. Ale skąd? Zaczęła, jednak zdecydowała się nie drążyć. Zdobyła już to, co było dla niej najważniejsze, jego zainteresowanie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, przerwał jej ruchem dłoni. Co was szczególnie interesuje? Zapytał, nie spuszczając wzroku z wyciągniętej w jego kierunku dłoni ze znaleziskiem. Ewa się uśmiechnęła. Potrzebujemy wstępnego tłumaczenia, wersji roboczej z przypisami i adnotacją, czy to łacina średniowieczna, czy hybryda z językiem niemieckim lub staropolszczyzną. Na podstawie stylu pisma, użytego alfabetu i formuł, proszę też określić możliwy przedział czasowy powstania tekstu. Jeśli natknie się profesor na znak wodny, inicjał, pieczęć albo sygnet, proszę sprawdzić, czy odpowiada znanym symbolom klasztornym, miejskim, herbowym albo zakonnym. Potrzebujemy też oceny materiałowej. Czy to pergamin, czy papier czerpany? Jaki rodzaj atramentu? Oryginał, czy raczej późniejsza kopia lub fałszerstwo? No i na koniec odpowiedź na pytanie, co to jest? Fragment księgi liturgicznej? List? Testament? Apokryf? Nikita pokiwał głową i sięgnął po rękopis. Kiedy mogę się do profesora odezwać? Zapytała. Wajda przerzucił ręcznik przez ramię i nie żegnając się powiedział: zapraszam za 48 godzin.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga

0: Trwają letnie warsztaty baletowe w szkole baletowej Balet Kuzmina. 9 minut zostało do godziny 12, a są ze mną uczennice szkoły baletowej Baletu Kuzmina, Paulina i Liliana. Paulina trochę się stresuje, ale jest dobrze, nie ma co się przejmować. Zapytam was na początek, Pauliny, co jest najtrudniejsze dla ciebie w balecie, powiedz?
1: Najtrudniejsze są ćwiczenia na drążku, które przygotowujemy się, żeby być silnym i mieć bardzo mocne nogi.
0: No właśnie, a najprostsze, słuchaj, z czym sobie, co jest dla ciebie takie najprzyjemniejsze w tym balecie, w tej całej nauce w szkole baletowej Kuzmina?
1: To wariacje, które bardzo są fajne.
0: Wariacje, czyli takie solowe występy?
1: Tak.
0: No to się cieszę, to jest fajne, super. A jak przygotowujecie się do próby, do występu, Liliana, powiedz?
2: No ciężko i fajnie.
0: Co jest dla ciebie takie podczas tych wszystkich prób, podczas przygotowania, może nie najtrudniejsze, ale najprzyjemniejszą taką rzeczą podczas tego, co robisz?
2: No, dużo jest takich rzeczy. Nie wiem w sumie, co mogę powiedzieć.
0: Wszystko po kolei. Co byście poleciły dziewczyny, nowym uczennicom, które zastanawiają się nad przyjściem na lekcje do szkoły baletowej? Że warto tu przyjść, dlaczego?
1: Bo są bardzo dużo zajęć i bardzo dużo zabaw. Jest bardzo przyjemnie jak rodzina.
0: Jest fajna atmosfera cały czas.
2: Tak.
0: No dobra, to zapytam was, bo cały czas trwają wakacje. Mimo wszystko trwają wakacje. Gdzie na te wakacje dziewczyny pojedziecie, powiedz? Liliana.
2: Do Świnoujścia.
0: Do Świnoujścia. Kiedy jedziesz do Świnoujścia, powiedz?
2: Chyba 12.
0: Ue, no to za chwilę. To pogoda będzie sprzyjać, bo ma się poprawić. Póki co pada deszcz, za oknami jest nieprzyjemnie, ale będzie pięknie. A ty, Paulina, jakie są plany?
1: Ja pójdę do Hiszpanii na zawody baletowe.
0: O, no to super. To pogoda też będzie, mam nadzieję, odpowiednia. I poza zajęciami w szkole baletowej będziesz też korzystała pewnie z plaży.
1: Oczywiście, że tak.
0: No i to są pozytywne informacje, bo trwają wakacje. A my jesteśmy w szkole baletowej Balet Kuzmina, na letnich warsztatach baletowych. Przez całe to przedpołudnie spędziliśmy razem z wami tutaj w Joy Dance podczas tych warsztatów. Żegnamy się z uśmiechem, z baletowym pozdrowieniem i żegna się też z wami Olga Kuzmina, właścicielka szkoły baletowej Balet Kuzmina.
3: Życzę państwu miłych wakacji, dużo słońca i zapraszamy do nas jak na amatorski tryb nauczania, tak i profesjonalny.
0: Jak balet, to tylko w balecie Kuzmina. Tomek Janicki, dziękuję wam pięknie i do usłyszenia.
4: Super FM na lato.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katani na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Dorota Werdecka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem. Uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
8: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO. Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
9: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
8: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
10: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem.
11: I wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
8: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
7: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
12: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
7: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
13: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
7: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katani na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10:00. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14:00. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status. status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27. mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi, a Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
14: Normal, triste, por sali.
15: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
7: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
0: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy wysyłacie jeszcze do bliskich kartki pocztowe? Na przykład pocztówki z tych miejsc, które odwiedzacie w czasie wakacji? Albo może paczki pocztowe, ale nie z automatu ze skrytkami, tylko takie, które nadaje się na poczcie albo odbiera w pocztowym okienku. Moi drodzy, przez ponad 100 lat diametralnie zmienił się sposób wysyłania wiadomości, przesyłek i rachunków. W końcówce XIX wieku wybudowano w niemieckim Sztetinie nowy gmach poczty przy ulicy Dworcowej blisko Odry. To właśnie stąd wysyłano i wiadomości, i przesyłki, i rachunki. Piękny, monumentalny gmach powstał na rozbudowującym się w tamtym czasie Nowym Mieście. Wykonano go z czerwonej cegły w stylu, który dzisiaj określany jest jako neorenesans niemiecki. Najpiękniejszą częścią tego gmachu jest hol, dostępny dla interesantów, do którego wchodzi się od strony ulicy Dworcowej. Strop tego holu wsparty jest na kolumnach. Ściany zdobią herby pomorskich miast, a górę wieńczy szklany dach. Na budynku od strony Nabrzeża Wieleckiego dostrzec można głowę konia. Drugą wypatrzeć można od strony wewnętrznego dziedzińca, na który od strony ulicy Nowej wjeżdżają dzisiaj samochody pocztowe. W XIX wieku, kiedy przesyłki pocztowe woziły tramwaje konne, w tym budynku mieściła się stajnia dla koni. Cały kompleks budowany był etapami od 1872 do 1905 roku, a potem jeszcze rozbudowywano go aż do I wojny światowej. Prawdopodobnie jest to najstarszy, albo może jeden z najstarszych w Polsce, oryginalnych budynków pocztowych pochodzących z XIX wieku. A z całą pewnością najpiękniejszy budynek pocztowy. Dzisiaj jest to budynek, w którym mieści się Urząd Pocztowy numer 2. Żeby było trudniej, Urząd Pocztowy numer 1 przy Alei Niepodległości powstał później niż gmach przy Dworcowej. Wybudowano go w 1905 roku w stylu neogotyckim na potrzeby pruskiej poczty królewskiej. Pięknie zdobione portale każdego dnia mija wielu szczecinian, głównie tych, którzy przemieszczają się pomiędzy bramą portową a placem Rodła. Tu w tym gmachu świadectwem dawnych czasów są zachowane szyny tramwajowe, po których na dziedzińce pocztowe wjeżdżały kiedyś tramwaje bagażowe. Zadanie dla Was na wakacje. Wyślijcie w tym roku bliskim kartkę pocztową z wakacyjnych wojaży.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnes i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
18: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
19: Od kreatywnych warsztatów dla najmłodszych po wieczorny relaks przy szumie fal na plaży. Tak zapowiada się dzisiejszy plan na udane wtorkowe popołudnie w Szczecinie. Zosia Lichota, zapraszam. Już o 17:00 Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie zaprasza na rodzinne spotkania z ceramiką. Tym razem tworzone będą wakacyjne kubeczki. Dzieci wraz z rodzicami będą mogły ulepić z gliny naczynia inspirowane morzem, górami czy panoramą miasta. Starszaki od 8 roku życia będą mogły działać same, a młodsze dzieciaki ośrodek zaprasza z opiekunami. Bilet kosztuje 30 zł, a wejściówki znajdziecie na stronie internetowej MOK-u. A kiedy skończycie już lepić, to zapakujcie się w samochód i kierujcie prosto nad jezioro Dąbie, bo o 18:00 w barze Kokos startuje letnia odsłona spotkań nad wodą. To okazja do rozmów oraz poznania nowych osób przy zachodzie słońca i szumie wody. Udział w tych spotkaniach jest całkowicie bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły i formularz znajdziecie na facebookowej stronie Centrum Aktywności Lokalnej Możesz. Zostańcie z nami, bo kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
18: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz jesteśmy na ulicy Tomaszowskiej, właściwie skrzyżowanie ulicy Tomaszowskiej z Komuny Paryskiej. Być może słychać w tle, jak ekipy z Zakładu Wodociągu i Kanalizacji naprawiają uszkodzony wodociąg. To informacja dzisiaj z rana. Informacja o tym, że mieszkańcy ulicy Tomaszowskiej są pozbawieni wody. Dzień dobry. Radio, przyjechałem sprawdzić, co tu się dzieje z tą wodą, pani widzę, z dużą bańką.
2: No bo to prawdopodobnie ma dłużej nie być.
1: No niby do 14, tak, takie komunikaty.
2: Ale dopiero patrzyłem, tu kopią.
1: Jest podstawiony beczkowóz, tam nieco dalej, kilkadziesiąt metrów stąd, na dziedzińcu szkoły jest właśnie beczkowóz. Nie widziałem tam zbyt wielkiej kolejki, no bo też trzeba powiedzieć, oczywiście to jest ten moment, kiedy zazwyczaj jesteśmy w pracy albo na przykład na urlopach. Chociaż no też warto zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie szkoła, tutaj jest przedszkole, więc gdyby taka awaria zdarzyła się, nazwijmy to, w normalny dzień, nie w wakacje, no to konsekwencje na pewno byłyby poważniejsze, szczególnie, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakłada, że no w momencie, kiedy mówię te słowa przed godziną 13, no to do godziny 14 ta naprawa powinna być już, że tak powiem, ogarnięta, choć no zobaczymy. Na pewno nie wygląda to tak w cudzysłowie spektakularnie, jak ostatnio mieliśmy na Starkiewicza, na Pomorzanach, gdzie praktycznie wylało, było potężne jezioro, naprawa trwała ponad tydzień. Z kolejnej strony można się też zastanowić, że przecież oczywiście Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje cały czas i podkreśla, mamy te komunikaty, informujemy również o tym, że trwają naprawy wodociągów w całym Szczecinie, to jeszcze myślę sporo zostało do zrobienia, bo wspomniane Pomorzany, teraz kolejna awaria tutaj. No tak jak wspomniałem, to najważniejsze, nie skutkujące jakimiś poważnymi konsekwencjami dla mieszkańców, nie ma problemów w szkole, nie ma problemów w przedszkolu, bo są wakacje, natomiast no wypada odnotować, że tutaj ZWiK, kolejne prace, Tomaszowska, ruch Komuny Paryskiej, to tu i teraz w Radiu Super FM niespełna 15 minut przed godziną 13. Andrzej Kuty, skłaniam się, do usłyszenia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
11: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
17: Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania, głośnych w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
18: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić, a jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
17: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro, a tak uznał sąd. W Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla siedmiu województw na południu. To śląskie, małopolskie, Podkarpackie, Podkarpackie oraz częściowo Dolnośląskie, Opolskie, Świętokrzyskie i Lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
17: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta, przy ulicy Trzemeskiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niektórzy hollywoodcy i światowi twórcy zachowują się co najmniej dziwnie. Sean Penn nie znosi robienia sobie selfie i pod żadnym pozorem nie weźmie udziału w zgromadzeniu publicznym, w którym znajdzie się więcej niż 8 osób. To dlatego nie pojawił się na tegorocznej gali rozdania Oscarów, na której zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, swojego trzeciego Oscara. Rewelacje te pojawiły się podczas rozmowy Seana Penna z prezenterką CNN podczas festiwalu Tribeca. Sean Penn jest stałym bywalcem festiwalu w dużej mierze dzięki jego długoletniej osobistej i zawodowej relacji z jednym ze współzałożycieli tego festiwalu, Robertem De Niro. I był jak zwykle szczery i bezkompromisowy podczas rozmowy, skacząc od tematów takich jak Ukraina przez nowo odkrytą pasję do obróbki drewna. Sean Penn wyjaśnił, dlaczego nie był obecny na Oscarach. To nie tylko gala wręczenia nagród, powiedział. Tak samo byłoby, gdyby ta grupa szła na afterparty. To zawsze oznaczało dla mnie dyskomfort społeczny. Za dużo ludzi. Takie większe zgromadzenia wywołują w nim lęk i wywołują przerażenie. Według Seana Penna rozmawiał on przed Oscarami ze swoimi współpracownikami z filmu Jedna bitwa po drugiej, który przyniósł mu Oscara. I wszyscy byli zgodni, że lepiej będzie dla mojego zdrowia psychicznego, jeśli nie wezmę udziału w rozdaniu nagród. Zamiast tego Sean Penn udał się na Ukrainę, gdzie niestrudzenie pracuje nad filmem, by rzucić światło na to, że kraj ten jest atakowany przez Rosję i potrzebuje wsparcia Zachodu. I cały czas rozwija swoje fascynacje filmowe. Już niedługo przystępuje do pracy nad filmem 6 stycznia i opowie o tym, jak podbijano Kapitol w roku, kiedy Donald Trump przegrał wybory.
0: W kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
6: To są propozycje dla miłośników fotografii, sztuki i muzyki. Barbara Gądek o szczegółach w serwisie kulturalnym. Na swoich fotografiach Olek Sorłowski pokazuje życie na Maderze. Zobaczycie wyspę z dala od turystycznych folderów przez codzienne życie jej mieszkańców, uliczne kadry i reportażowe fotografie. Wernisaż jutro w inkubatorze sektorów kreatywnych. Wystawę będzie można oglądać do 6 sierpnia, a wstęp jest bezpłatny. Z kolei 17 lipca Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. O 18 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli.
7: Rzeźby, które tutaj pokazuję, to jest zaledwie zalążek tego, co później czy przedtem robiłam, bo to z różnych okresów. Odlewy z brązu. Ale również mam tutaj rzeźbę z marmuru, to jest papuga, jest też tukan z granitu, a zupełnie oddzielną sprawą to są rysunki.
6: Mówi Leonia Chmielnik. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A już w piątek, 10 lipca w ogrodzie w Willi Lenza rozpocznie się cykl Letnie Wieczory w Willi Lenza. Aleks Marek wraz z zespołem zaprosi Was w muzyczną podróż przez największe przeboje lat 60., 70. i 80. W programie znajdą się utwory m.in. Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Tiny Turner czy Donny Summer. Lato w Szczecinie coraz częściej przenosi kulturę poza tradycyjne galerie i sale koncertowe. Artyści zapraszają do ogrodów, zabytkowych willi i kreatywnych przestrzeni, gdzie sztukę można nie tylko oglądać, ale także poznawać podczas bezpośrednich spotkań z jej twórcami. To właśnie takie wydarzenia sprawiają, że kultura staje się bliższa i bardziej dostępna dla każdego. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje trwają, pogoda mniej lub bardziej sprzyja, a i o tych wakacjach porozmawiam dzisiaj z Anią Wyszkoni, która jest gościem programu Gwiazdy na lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: No to witam wakacyjnie i gorąco.
2: Wakacje, słuchaj, planujesz wcześniej czy spontanicznie? Na przykład, kończę trasę koncertową i mówisz, to jest ten moment, jadę.
3: No muszę zaplanować wcześniej, bo jeśli sobie nie zabukuję jakiegoś weekendu, to zwykle latem te weekendy są koncertowe, więc w tym roku ten termin wakacyjny musiałam ustalić już kilka miesięcy temu. Co ciekawe, mimo że ten termin zbliża się wielkimi krokami, to jeszcze nie wiem, gdzie pojadę. Z tym jest u mnie trochę gorzej. Termin jest, nie ma konkretów.
2: Ale jak już decydujesz się na wyjazd, to bardziej w Polsce, za granicą, nad morze, góry lubisz chodzić, czy raczej plaża, leżenie i odpoczywanie?
3: Ja bardzo lubię aktywnie odpoczywać. Staram się też zawsze łączyć no, trochę tego plażingu i po prostu typowego leżenia plackiem z taką aktywnością. Wiesz, lubię oglądać, lubię zwiedzać, lubię obserwować kulturę inną. Jeżdżę, przyznaję, zawsze za granicę. W Polsce nie do końca potrafię się chyba wyłączyć i nie potrafię też odpocząć, ponieważ w Polsce podróże kojarzą mi się jednak z koncertami i ciągle jestem na takim, powiedziałabym, stand-by'u. A kiedy wyjeżdżam za granicę, po prostu chilluję i to czy aktywnie, czy po prostu właśnie przy basenie, czy na plaży, potrafię wyłączyć myśli, a to jest dla mnie najistotniejsze w wakacjach.
2: No to Ania, dopytam, to jest Hiszpania, Portugalia, słuchaj, Włochy, Chorwacja, co ty wybierasz najczęściej?
3: No raczej kierunki typu Włochy, Hiszpania. Lubię czasem pojechać dalej. Jedne z najpiękniejszych wakacji spędziłam na Kubie i na Bali. Byłam też na Malediwach, ale tam na przykład totalnie się nudziłam i powiedziałam, że już nigdy nie pojadę, bo pojechałam tam z rodziną w czasie jeszcze pandemii, więc nie mogliśmy nawet ruszyć z tej wyspy, na której wylądowaliśmy. I tak naprawdę pamiętam, że najatrakcyjniejszym dniem tych wakacji był dzień, który spędziłam w naszym wakacyjnym domku, oglądając 5-godzinny mecz, finał Australian Open, w którym Nadal pokonał Medwiedewa, także to jest moje najlepsze wspomnienie z tych wakacji.
2: A powiedz, co, zdarzyła ci się taka sytuacja, taka przygoda jakaś, którą wspominasz na przykład do dzisiaj z uśmiechem i powiesz, ale fajnie tam było, bym tam na przykład wróciła jeszcze raz.
3: Ojejku, no takich, wiesz, takie przygody się zdarzają. No, ciężko mi teraz przywołać taką jedną konkretną sytuację, ale bardzo fajnie, wiesz co, bardzo fajne spędziliśmy też wakacje w Portugalii, kiedy wylądowaliśmy jakimś trafem w takim niemieckim hotelu, pełnym Niemców i pamiętam, że wtedy były chyba Mistrzostwa Świata, i Niemcy wygrywali te kolejne mecze i tam za każdym razem po prostu była biba wielka po meczach i to było takie super. Wiesz, takie okoliczności są najfajniejsze, takie zaskakujące trochę. Kiedyś pojechaliśmy do Madrytu i trafiliśmy na Paradę Równości, więc po prostu były tłumy ludzi na ulicach, to było takie fajne. To są sytuacje, które powodują, że takie wakacje stają się po prostu wyjątkowe i pamiętasz je do końca życia.
2: O wakacjach, ale także o podróżach i smakach tych wakacji. Porozmawiam z Anią już jutro. Bądźcie razem z nami.
3: Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
15: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli.
2: Super FM. Wiadomości.
15: Dorota Wertycka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
16: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
17: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania, natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
15: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
18: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
15: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał planu reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
8: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
15: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddombiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji. Super FM.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Leży zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, do niedaleko miasteczka Cedynik nad Hawelą. Dzisiaj przyjeżdżają tu przede wszystkim rodziny z dziećmi i miłośnicy historii techniki. Jeszcze 100 czy 150 lat temu miejsce wyglądało jednak zupełnie inaczej. Zamiast śmiechu dzieci słychać było stukot maszyn, gwizd lokomotyw, odgłosy pracy tysięcy ludzi. Witamy w parku cegielni Mildenberg. To właśnie tutaj znajdowały się jedne z największych cegielni Brandenburgii. Dlaczego akurat tutaj? No odpowiedź kryje się pod naszymi stopami. Okoliczne tereny obfitowały w doskonałej jakości glinę. Z niej wyrabiano właśnie cegły, które następnie wypalano w ogromnych piecach kręgowych. Później gotowe wyroby trafiały na barki i płynęły Hawelą oraz siecią kanałów do Berlina. Można więc powiedzieć, że znaczna część rozwijającej się niemieckiej stolicy dosłownie powstała z cegieł wypalanych właśnie tutaj w Mildenbergu. Dzisiaj dawne hale produkcyjne zamieniły się w niezwykle ciekawy park muzealny. To jednak nie jest muzeum, w którym ogląda się eksponaty z takiej zaszklanej gabloty. Tutaj historię można przeżyć wszystkimi zmysłami. Jedną z największych atrakcji jest na przykład przejazd zabytkową koleją wąskotorową. No, powoli sunie ona pomiędzy dawnymi zakładami przemysłowymi, pozwalając wyobrazić sobie codzienność robotników sprzed ponad wieku. Dzieci mogą własnoręcznie ulepić cegły z gliny, a dorośli często z zaskoczeniem odkrywają, jak skomplikowanym procesem była produkcja czegoś, co na co dzień wydaje się tak oczywiste jak zwykła cegła. Spacerując pomiędzy dawnymi piecami, warsztatami i maszynami, no łatwo zauważyć, że jest to także opowieść o przemianie krajobrazu. Człowiek przez dziesięciolecia wydobywał tutaj glinę, pozostawiając po sobie ogromne wyrobiska. Kiedy zakończyła się eksploatacja, natura rozpoczęła własny proces regeneracji. Dawne kopalnie gliny stopniowo wypełniły się wodą, a dzisiaj tworzą malowniczy system jezior, otoczonych lasami, łąkami. No trudno uwierzyć, że ten spokojny krajobraz, który zachwyca turystów, rowerzystów, narodził się dzięki działalności przemysłowej. To doskonały przykład tego, jak przyroda potrafi odzyskiwać przestrzeń i nadawać jej zupełnie nowe znaczenie. Myślę, że właśnie dlatego Mildenberg jest czymś więcej niż tylko Muzeum Techniki. No to miejsce pokazuje, że dziedzictwo przemysłowe nie kończy się na starych maszynach. To przede wszystkim historia ludzi, którzy budowali miasta, rozwijali gospodarkę, zmieniali otaczający ich świat. A jednocześnie przypomina, że nawet najbardziej przemysłowy krajobraz może z czasem stać się miejscem odpoczynku, edukacji i kontaktu z naturą. I to tuż za naszą granicą. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jesteśmy w Aqua Resort Międzyzdroje. Wczoraj obiecałam Państwu animację, a dziś jest z nami pani Izabela Sadowska, menadżer do spraw animacji. Animacje w resorcie to nie są animacje tylko dla dzieci.
3: Absolutnie nie są to tylko animacje dla dzieci. Mamy animacje dla wszystkich grup wiekowych, tak naprawdę zaczynając od maluszków, czyli od Baby Clubu 1-3 latka, przez właśnie dzieciaki, młodzież i dorosłych. Przede wszystkim integrujemy całe rodziny, żeby wszyscy u nas się czuli dobrze, żeby rozrywka była tak, że tak powiem, skrojona na miarę wszystkich.
2: Co to znaczy integrujemy rodziny?
3: Staramy się, aby każdy u nas znalazł jakieś zajęcia dla siebie. Mamy oczywiście zajęcia rodzinne, sportowe konkursy, show wieczorne, dyskoteki rodzinne, ale mamy też idziemy trochę w drugą stronę, że dajemy opiekunom odpocząć. Mamy tak zwane Kids Club, opiekę dla dzieci powyżej 4 roku życia. 4 godzinki można sobie odetchnąć od swojego dzieciaczka i zostawić pod opieką animatorów oraz w czasie, kiedy trwa dyskoteka dla dorosłych, od 22 do 2 w nocy w soboty, można zostawić na maratonie bajkowym dzieciaki z animatorami, a samemu skorzystać z naszej oferty takiej imprezowej i skorzystać z imprezy na terenie resortu.
2: Przed chwilą Willy Wonka zaprosił mnie na warsztaty czekoladowe.
3: Tak, przekrój warsztatów u nas jest całkiem

0: spory od warsztatów plastycznych, kreatywnych, poprzez warsztaty czekoladowe, warsztaty z akrobatyki, mamy też w niedzielę Lego, więc staramy się dostosować naszą ofertę do różnych zainteresowań dzieci, staramy się je rozwijać. Oczywiście nie braknie też zajęć sportowych, więc myślę, że każde dziecko i nie tylko dziecko, ale i młodzież znajdzie tutaj jakieś zajęcia dla siebie.
1: Ja wczoraj rozmawiałam z panią Ewą Tomaszewską, kierownikiem marketingu, i dowiedziałam się, że ożywiacie życie międzyzdrojów.
0: Tak, co czwartek staramy się, aby nasz resort był widoczny nie tylko na terenie naszego resortu, ale organizujemy paradę bajkową, wyruszamy od nas z resortu i idziemy w stronę plaży. Idą z nami szczudlarze, idą postaci bajkowe, tancerze, także zabieramy naszych gości tutaj z resortu, rozpoczynamy tańcem, idziemy wesołą paradą i lądujemy u nas na plaży, gdzie dalej mamy imprezę z DJ-em i dalszą zabawę. W międzyczasie jeszcze szukamy bursztynów na plaży, także łączymy wiele atrakcji. Jest naprawdę wesoło i kolorowo.
1: Interesujące jest to, że Aqua Resort Międzyzdroje ma te animacje przez cały rok. Tutaj jest bardzo duża grupa animatorów zatrudniona, 14 osób, i to jest zatrudnienie stałe.
0: Tak, animacje dzieją się przez cały rok, może nie przez cały rok w aż tak licznym teamie, ale zawsze mamy animacje. To rzadko się zdarza w hotelach nadmorskich, ponieważ może się nam kojarzy głównie tutaj z rozrywką wakacyjną, ale u nas program animacyjny trwa przez cały rok. Przez cały rok są animatorzy. Oprócz lata fantastyczną mamy też świąteczną wioskę Mikołaja, ferie bajkowe, więc tutaj nie można powiedzieć, że skupiamy się tylko na lecie. Animatorzy towarzyszą pobytom całorocznym.
1: Zatem jeśli chcemy zapewnić atrakcję naszym pociechom, to zdecydowanie tutaj Aqua Resort Międzyzdroje organizuje niesamowite wydarzenia. Animatorzy są poprzebierani, imponują strojami, imponują otwartością, co było słychać zresztą na początku tego odcinka. Zapraszam Państwa jutro. Jesteśmy w tym samym miejscu oczywiście, ale jutro porozmawiamy na temat basenów, bo tutaj jest wyjątkowy świat, nie tylko na, ale również podwodny.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
4: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Reklama.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: I po reklamie.
9: Super FM na lato.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz to jest Plac Rodła w Szczecinie, ale tym razem nie z naszego studia z widokiem na miasto, bo przypomnijmy, że Radio Szczecin oczywiście w kompleksie Pazimo właśnie na Placu Rodła się mieści, tak na marginesie. Natomiast ja w tej chwili jestem na dole, w okolicach przystanków, przecież to jest bardzo duży węzeł przesiadkowy i komunikacyjny w Szczecinie, jestem tutaj dlatego, że no niespełna godzinę temu mieliśmy informację dotyczącą także pogody w naszym mieście, bo jest bardzo wietrznie w Szczecinie i to spowodowało, że gałąź drzewa spadła na trakcję tramwajową. Dotyczyło to czwórek, to było w Alei Piastów. No i przez jakiś czas, niespełna godzinę temu ZDITM o tym informował, przez jakiś czas ruch czwórek był w ogóle wyłączony. Nie jeździły tramwaje na Pomorzanej z powrotem. Na szczęście kilkadziesiąt minut temu dosłownie mamy też taką informację ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, że ten ruch został przywrócony i tak patrząc po tym, co się dzieje na tych tablicach, okej, nie wszystkie działają, ale na tych, które działają, to wygląda na to, że informacja przed rozpoczęciem popołudniowego szczytu komunikacyjnego, kiedy wszyscy zaczniemy wracać z pracy do domu, no to wygląda na to, że większych opóźnień, jeżeli chodzi o tramwaje, nie ma. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o to, co się dzieje na ulicach naszego miasta, jak będzie wyglądał ruch tramwajów, komunikacji miejskiej, to będziemy śledzić na bieżąco. Już teraz zapraszam po godzinie 15. Oczywiście pomoc drogowa w Radiu Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: I po reklamie.
10: Jest 15. Wiadomości Super FM.
11: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Wertycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
12: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
11: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów w Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO. Państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
13: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie, czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
11: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski, to województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
14: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
11: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.

Where is my husband, czyli utwór angielskiej piosenkarki Ray, przed chwilą na naszej antenie, a teraz w Radiu Super FM czas na pierwszy we wtorek raport ze szczecińskich dróg. Ten, jak to zwykle w wakacje, musimy zacząć od Estakady Pomorskiej. Tam w kierunku centrum jest kolejka, która zaczyna się kawałek za basenem górniczym. Jadąc dalej w kierunku centrum stajemy na Energetyków i Moście Długim. Bez problemów jedziemy za to trasą zamkową, a także ulicą Wyszyńskiego, przed bramą portową. Nieco dłużej kierowcy stoją także na Nabrzeżu Wieleckim, tutaj w obu kierunkach niewielkie korki. Więcej czasu spędzimy również na Kolumba, przy skrzyżowaniu z Tamą Pomorzańską. Jadąc na północ natomiast, tutaj czy to Jana Skolna, czy ulica Łady, raczej przejezdne, drobne problemy możecie spotkać na Firlika i Stalmacha. Zderzak w zderzak, jedziemy także na Dibuła. 91 24 55, możecie do nas dzwonić, a my czekamy na wasze wieści ze szczecińskich dróg. A teraz w Radiu Super FM duet, czyli Rihanna i Calvin Harris.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75.

0: Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
1: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
0: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Czy mamy nową letnio-szczecińską tradycję? Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Wygląda na to, że przez całe wakacje we wtorkowe wieczory szczecinianom po prostu musi towarzyszyć wielki ekran i to na obu brzegach Odry. I jako pierwsi, bo już o 21.30 filmowe emocje odpalą mieszkańcy Prawobrzeża. Na skwerze imienia księdza doktora Świetlińskiego w Dąbiu w ramach projektu Kino na Leżakach wystartuje pokaz filmu familijnego Dr. Doolittle. Natomiast dokładnie pół godziny później, czyli punktualnie o 22, filmowy seans rozpocznie się także na lewym brzegu. Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w ramach zamkowych nocy filmowych szczecinianie będą mogli obejrzeć poruszający brytyjski dramat obyczajowy Ścieżki Życia. Wstęp na oba dzisiejsze seanse jest całkowicie bezpłatny, więc możecie zabrać ze sobą jedynie koce i dobry humor. Spokojnego popołudnia, a kolejne informacje dotyczące tego, w jaki sposób warto spędzić wakacje w mieście, już jutro o 9.30.
0: Wakacje w mieście z Radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tym razem kontrolę natężenia ruchu w Szczecinie zaczynamy od ronda Hakena. Tutaj część wjazdów jest zakorkowana. Idąc po kolei, na Floriana Krygiera zatrzymujemy się tuż za skrętem w ulicę Ustawską, na Południowej natomiast nieco za wiaduktem kolejowym. Obwodnica Przecławia to w tej chwili najmniejszy problem dla kierowców, tutaj bardzo niewielka kolejka. Floriana Krygiera od strony Cukrowej też nie powinna zabrać więcej czasu. Sama Cukrowa na razie do przejezdnych nie należy, szczególnie przed skrzyżowaniem z ulicą Dorajkowa. Rondo Uniwersyteckie też może teraz dodać kierowcom kilka minut w samochodzie, to szczególnie na Krakowskiej i znowu Cukrowej. Trudno będzie Wam wjechać także Południową. Sprawdzamy jeszcze rondo Gierosa, tutaj korek na Europejskiej, ale nieco mniejszy niż zazwyczaj, bez zaskoczeń za to na Ku Słońcu. Tutaj stoimy z obu stron. Dworską, Okulickiego i Derdowskiego jedziemy raczej bez problemów, podobnie wyjeżdżając z miasta przez Mierzyn. W tę stronę przez Welecką jedziemy płynnie, ale jak ktoś chce do Szczecina wjechać, no to tutaj po prostu musimy życzyć szczęścia, bo na Weleckiej i Topolowej bardzo długie kolejki. Alvaro Soler już za chwilę na antenie Radia Super FM, ale jeszcze zanim to przypomnę, że możecie do nas dzwonić i dzielić się wiadomościami z dróg. Nasz pomarańczowy telefon czeka na Wasze informacje. 91 24 55.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami. To będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie.
13: Tak gra.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece. Jest zakaz wejścia do wody.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe, osobiste konta inwestycyjne.
4: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
3: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary, Cezary Jaszczyk.
5: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO, Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
3: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego Dworca Zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
6: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
3: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorka w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Podkiewicz.
7: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalniścieków choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej. Nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na proces i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
3: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.
2: Super FM na lato.
0: Super FM na lato.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: wjazdem na rondo uniwersyteckie też chwilę będziecie musieli postać. Hamulca używamy tuż za skrętem Wierzbową. Wzmożony ruch teraz także na ulicy Narutowicza, przed krzyżówką z Aleją Piastów, trzeba swoje odstać. Zderzak w zderzak także na Ku Słońcu, na przecięciu z Bohaterów Warszawy. Wolniej jedziemy również w centrum, chociażby na Edmunda Bałuki, to jadąc w kierunku Placu Zgody. Więcej czasu trzeba także przeznaczyć na przejazd Placem Szarych Szeregów. Tutaj kierowcy czekają na Piastów i Wojska Polskiego. Bądźcie też czujni na Monte Cassino, tam mamy doniesienia o kolizji, tuż przed skrętem Felczaka. Na koniec zerkam jeszcze na rondo Giedroycia, no tutaj to wszyscy stoją, z każdej strony stracicie kilka minut. Czy to Wyzwolenia, czy Kołłątaja, Piotra Skargi, czy Staszica, wszędzie, po prostu wszędzie, czekamy kilka dobrych minut. 9-1, 2-4, 5-5, cały czas czekamy na wasze wieści z dróg, a już za chwilę na 97,5, Wiktor Dyduła.
1: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
7: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
9: Przed nami ostatnie starcia w ramach 1/8 finału na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Wszyscy trzej gospodarze na tym etapie pożegnali się już z turniejem. Ich los podzielą jeszcze dwie drużyny. Na początek dołączy przegrany w meczu Argentyna-Egipt. Mistrzowie świata mają obecnie wyjątkową umiejętność wygrywania. Triumfowali w 11 kolejnych meczach, co wzmacnia wiarę, że mogą zostać pierwszą drużyną od czasów Brazylii w 62, która sięgnie po tytuł drugi raz z rzędu. Szanse na kolejny krok wydają się wysokie, bo tylko jeden obrońca tytułu na tym etapie odpadał, a ostatnich pięciu zawsze wygrywało. Dobrych znaków dla Albi Celestes jest więcej. Drużyna wygrała ostatnie 24 mecze na neutralnym terenie, więc trudno sobie wyobrazić, by nie awansowała dalej. Egipt natomiast już przeszedł do historii, bo zwycięstwo po rzutach karnych w meczu 1/16 finału z Australią było jego pierwszym w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Przed faraonami kolejna szansa na zapisanie się w annałach. Mogą zostać dopiero piątym afrykańskim krajem w ćwierćfinale mundialu. 1/8 finału zakończy nam pojedynek Szwajcaria-Kolumbia, który dziś o godzinie 22. Helweci po zwycięstwie z Algierią mają serię 7 meczów bez porażki, a dobra forma opiera się na szczelnej defensywie na początku meczów. W żadnym z tych spotkań podopieczni Murata Jakina nie stracili gola przed 50 minutą. Kolumbia natomiast w poprzedniej rundzie pokonała Ganę 1-0, notując trzecie z rzędu czyste konto na tym turnieju. Być może potrzebne będzie kolejne, bo Kolumbia wygrała tylko jedno z trzech ostatnich spotkań 1/8 finału Mistrzostw Świata. Los Cafeteros potrzebują też większej skuteczności pod bramką rywali, jeśli chcą wrócić do ćwierćfinału po raz pierwszy od 2014 roku.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
7: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Super FM na lato.

0: Sieć drogowa w Radiu Super FM.
1: Fleetwood Mac z utworem Everywhere przed chwilą w Radiu Super FM. Teraz przyszła pora na ostatni we wtorek raport ze szczecińskich dróg. Zaczynamy od rzutu oka na Prawobrzeże. Tutaj wielu zmotoryzowanych czeka na przejazd przez skrzyżowanie Zwierzynieckie z Niedźwiedzią. Nieco więcej samochodów, także na Pomorskiej. Tutaj w obu kierunkach co jakiś czas wciskamy hamulec. Goleniowską i Emilii Gierczak jedziemy raczej bez problemów. Płynny ruch teraz także na skrzyżowaniu Gryfińskiej i Struga. Na rondzie Ułanów Podolskich samochodów nieco więcej, ale z tego co widzę, to wszystko tam idzie w miarę sprawnie. Batalionów Chłopskich również jedziemy bez większych kłopotów, te mogą się pojawić przy przejeździe w Granitową. Mniej więcej na tej wysokości zaczyna się kolejka do skrzyżowania z Floriana Krygiera. Na Metalowej spokój, podobnie na ulicy Radosnej. Zerkam jeszcze na Estakadę Pomorską, tutaj w stronę centrum cały czas dość spora kolejka, choć nieco zmniejszyła swój rozmiar w porównaniu do tego, co widzieliśmy kilkanaście minut temu. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie przejechane kilometry i już teraz zapraszam na jutro. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca z samego rana.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
2: Porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
3: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania, czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
2: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze, porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie oraz powiaty Pucki i Nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
2: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
5: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
2: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18:00 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
6: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste Lionel Scaloni.
7: Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22:00 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
2: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Muzyczne legendy i koncerty, które łączą pokolenia. Przed nami wyjątkowo gorący czas na szczecińskich scenach. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od powrotu, na który czekało wielu fanów. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem – Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, ludziach i Polsce ostatnich 3 dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności. Sięgając po autentyczne historie taksówkarek, taksówkarzy i ich pasażerów, ten pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto zobaczycie 17 lipca w Domu Kultury Słowianin. Mamy też propozycje dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. W sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Z kolei 17 lipca Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. O 18.00 artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli.
17: Rzeźby, które tutaj pokazuję, to jest zaledwie zalążek tego, co później czy przedtem robiłam, bo to z różnych okresów. Odlewy z brązu, ale również mam tutaj rzeźbę z marmuru, to jest papuga, jest też tukan z granitu, a zupełnie oddzielną sprawą to są rysunki.
16: Mówi Leonia Chmielnik. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. To właśnie takie wydarzenia sprawiają, że kultura staje się bliższa i bardziej dostępna dla każdego. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Wakacyjne hity.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje trwają, pogoda mniej lub bardziej sprzyja, a i o tych wakacjach porozmawiam dzisiaj z Anią Wyszkoni, która jest gościem programu Gwiazdy na lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: No to witam wakacyjnie i gorąco.
2: Wakacje, słuchaj, planujesz wcześniej czy spontanicznie? Na przykład, kończę trasę koncertową i mówisz, to jest ten moment, jadę.
3: No muszę zaplanować wcześniej, bo jeśli sobie nie zabukuję jakiegoś weekendu, to zwykle latem te weekendy są koncertowe, więc w tym roku ten termin wakacyjny musiałam ustalić już kilka miesięcy temu. Co ciekawe, mimo że ten termin zbliża się wielkimi krokami, to jeszcze nie wiem, gdzie pojadę. Z tym jest u mnie trochę gorzej. Termin jest, nie ma konkretów.
2: Ale jak już decydujesz się na wyjazd, to bardziej w Polsce, za granicą, nad morze, góry. Lubisz chodzić, czy raczej plaża, leżenie i odpoczywanie?
3: Ja bardzo lubię aktywnie odpoczywać. Staram się też zawsze łączyć trochę tego plażingu i po prostu typowego leżenia plackiem z taką aktywnością. Wiesz, lubię oglądać, lubię zwiedzać, lubię obserwować kulturę inną. Jeżdżę, przyznaję, zawsze za granicę. W Polsce nie do końca potrafię się chyba wyłączyć i nie potrafię też odpocząć, ponieważ w Polsce podróże kojarzą mi się jednak z koncertami i ciągle jestem na takim, powiedziałabym, stand-by'u. A kiedy wyjeżdżam za granicę, po prostu chilluję i to czy aktywnie, czy po prostu właśnie przy basenie, czy na plaży, potrafię wyłączyć myśli, a to jest dla mnie najistotniejsze w wakacjach.
2: No to Ania, dopytam, to jest Hiszpania, Portugalia, słuchaj, Włochy, Chorwacja, co ty wybierasz najczęściej?
3: No raczej kierunki typu Włochy, Hiszpania. Lubię czasem pojechać dalej. Jedne z najpiękniejszych wakacji spędziłam na Kubie i na Bali. Byłam też na Malediwach, ale tam na przykład totalnie się nudziłam i powiedziałam, że już nigdy nie pojadę, bo pojechałam tam z rodziną w czasie jeszcze pandemii, więc nie mogliśmy nawet ruszyć z tej wyspy, na której wylądowaliśmy. I tak naprawdę pamiętam, że najatrakcyjniejszym dniem tych wakacji był dzień, który spędziłam w naszym wakacyjnym domku, oglądając 5-godzinny mecz, finał Australian Open, w którym Nadal pokonał Medwiedewa. Także to jest moje najlepsze wspomnienie z tych wakacji.
2: A powiedz, zdarzyła ci się taka sytuacja, taka przygoda jakaś, którą wspominasz na przykład do dzisiaj z uśmiechem i powiesz, ale fajnie tam było, bym tam na przykład wróciła jeszcze raz.
3: Ojejku, no takich, wiesz, takie przygody się zdarzają. No, ciężko mi teraz przywołać taką jedną konkretną sytuację, ale bardzo fajnie, wiesz co, bardzo fajne spędziliśmy też wakacje w Portugalii, kiedy wylądowaliśmy jakimś trafem w takim niemieckim hotelu, pełnym Niemców, i pamiętam, że wtedy były chyba Mistrzostwa Świata, i Niemcy wygrywali te kolejne mecze i tam za każdym razem po prostu była biba wielka po meczach. I to było takie super. Wiesz, takie okoliczności są najfajniejsze, takie zaskakujące trochę. Kiedyś pojechaliśmy do Madrytu i trafiliśmy na Paradę Równości, więc po prostu były tłumy ludzi na ulicach. To było takie fajne. To są sytuacje, które powodują, że takie wakacje stają się po prostu wyjątkowe i pamiętasz je do końca życia.
2: O wakacjach, ale także o podróżach i smakach tych wakacji porozmawiam z Anią już jutro. Bądźcie razem z nami.
3: Do usłyszenia jutro, pa!
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w łódzkim ogrodzie botanicznym.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
4: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
6: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
4: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza. A najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
7: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
4: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
3: Wakacyjne

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Donald Trump nie pomógł. USA odpadły z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwolił, aby w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii, Charles de Ketelare, wzrusza ramionami.
9: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał. To na pewno bardzo dobry zawodnik i wzmacnia tą drużynę, ale nie sądzę, żebyśmy się mieli go bać.
8: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. To oznacza, że Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27. mecz na Mistrzostwach Świata.
9: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem.
8: O przedostatnie miejsce w ćwierćfinałach grają Argentyna i Egipt, a o 22:00 w ostatnim spotkaniu 1/8 finału Kolumbia zagra ze Szwajcarią. Rozstawiona z numerem 7 Coco Gauff awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. A do ćwierćfinału Debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Siskową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa i Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje 4. lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, potrzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedni wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. A Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakin.
4: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
3: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL. Ogłosił też, że po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. A skoro kobiet w kombinacji norweskiej nie ma, to nie będzie jej wcale. Program zawiera zasądowe propozycje, jazdę synchroniczną w wyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
5: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
3: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w wyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski crossy drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10-osobowej grupy uciekinierów.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

dancing away, Catherine.

Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybciej.

0: Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Super FM. Na lato.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.